Teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

0: Advent.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Julie, man.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

włączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

lepiej nie mówmy nikomu.

언니가 벗어요.

Teraz dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: masz w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

mi pane, ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

czuję, że to będzie kurs do ringi. Zacznę na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i czmycham.

sparchi, le sacchi fajki. Ja na pustkowane ręce w kieszeni, parki.

stew.

walki. Leżaki, fajki, parki. Leżaki, fajki. Ja na bok schowany. Ręce w kieszeni, parki.

Melancholijne granie, które momentami brzmi jak wrocławskie The Cure, dokładnie tak prezentuje się najnowsza, trzecia już płyta zespołu Kielichy pod tytułem Savant. Mamy tam całe spektrum tego, jak brzmieć może noise rock. Sam pierwszy utwór jest idealnym kompromisem między nawalającym po uszach instrumentalem, a spokojnym, powoli narastającym wokalem. I chociaż porównanie do tak legendarnej formacji jak The Cure może wydawać się na wyrost, to przyznać trzeba, że mało jest zespołów, które są w stanie partiami instrumentalnymi i ich monumentalizmem przywołać to znane nam właśnie z The Cure poczucie szarej, przytłaczającej głębi. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radiu Aktywnym. Cześć!

0: Wiecie co, to był bardzo fajny album według mnie, ale nie pasuje do tego pogody, klimatu i wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, bo bardziej by to siadło w taką jesień, nie? Z tym, co słyszeliśmy w sumie, co mówiła Ina oczywiście w zapowiedzi. Ale mi się podobał ten album, mimo tego, że nie kojarzyłem wcześniej tego zespołu. Więc teraz przekazuję wam miejsce do wypowiedzi i czekam na wasze opinie.
1: Ja, że tak powiem, mogę zacząć, bo nie za wiele mam do dodania. Nie są to moje kierunki muzyczne, zwłaszcza w lato, wolę letnie lekkie brzmienia popowe i tak dalej. Ale faktycznie taką jesienią myślę, że mogłoby to siąść całkiem dobrze.
0: No wiadomo, no mamy Eurosummer, a nie jakieś Eastern European, tak.
1: Gdzie jest Zala Larsson? Ja się pytam.
0: Słuchaj, już na Openerze za tydzień.
1: A, prawda.
0: No, Albert?
2: No ja to w przeciwieństwie do Martyny to takie klimaty bardzo lubię, ale zgadzam się, że na przykład zimą, jakoś tak przy pierwszym śniegu, to by fajniej by się tego słuchało niż w taką pogodę. I bardzo mi się podoba ten album. O ile o tym zespole wcześniej nie słyszałem, to wiedziałem, że we Wrocławiu potrafią robić dobrą muzykę właśnie w takim kierunku.
0: No słuchaj, no to powiedz mi, czy czujesz to porównanie do The Cure?
2: Czuję, ale wydaje mi się, że jest to nawet mroczniejszy materiał niż większość albumów The Cure, nawet tych właśnie wcześniejszych.
0: Ja się zgodził. Jest to po prostu The Cure ma takie bardziej przyjazne dla uszu piosenki, które po prostu wpadają w ucho, a tutaj była po prostu ściana dźwięku, jakiś taki koncept, w sumie nie wiem czego, czy takiego mistycznego po prostu otoczenia mgły, jakkolwiek by to nazwać. No nie wiem, ja daję tak okejkę na ten album, myślę, że też możemy dać okejkę.
2: Tak.
0: Więc polecamy.
3: Ja bym tylko dodał jeszcze, że wokal by się jakiś tym po prostu przydał, niż sama taka muzyka, taka ściana, tak?
0: No, coś w tym jest. Właśnie tym się według mnie tutaj różniło od The Cure.
3: Wokalu tutaj brakuje.
0: No. To co? Przejdziemy dalej. To było Kielichy z ich albumem Savant. I teraz, słuchajcie, posłuchamy Budże z piosenką Bulletproof Shower Cup.

0: Yeah, bitch, it's slick back, silver back coming through to let you know. City Morgan, baby bone coming through with a fat dick to fuck your ass with, bitch.
1: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
2: Jutro nadchodzi Bona 26, volume 2, House w lesie w centrum miasta. Wydarzenie odbędzie się w kultowej przestrzeni plażówka Saska przy Wale Międzyszyńskim 389, która łączy w sobie klimat piaszczystej plaży i zielonego lasu z doskonałą lokalizacją w samym sercu stolicy. Start zaplanowano na godzinę 22.30, a wyjściówki będą dostępne w cenie 30-40 zł. Na uczestników czeka potężna dawka muzyki elektronicznej od klasycznego house'u i groove'u przez techno aż po transowe brzmienia. Wydarzenie zyskuje dodatkowy artystyczny wymiar dzięki ogłoszonemu open call'owi na galerię nocną Bony. Twórcy, którzy chcieliby zareprezentować swoją sztukę w trakcie imprezy, mogą zgłaszać się bezpośrednio przez profil na Instagramie.
3: Najbliższą sobotę ogrody zamkowe Zamku Królewskiego w Warszawie zamienią się w plenerową scenę artystyczną w ramach kolejnej edycji letniego pikniku na dworze. W godzinach 10-21 na uczestników czekać będzie masa atrakcji, które w tym roku inspirowane są teatrem i operą epoki Władysława IV. Co najważniejsze, wydarzenie to jedyna okazja, aby zwiedzić zamkowe wnętrza, pałac pod blachą oraz wystawę czasową za symboliczną złotówkę. W programie całodniowego święta znalazły się spektakle, pokazy tańca dawnego, a także bogata strefa warsztatowa. I wieczór zakończy się pod znakiem muzyki na żywo.
4: Również w sobotę w godzinach od 9 do 16 na stałe miejsce na alejach Wojska Polskiego i ulicy Śmiałej powraca popularny targ śniadaniowy na Żoliborzu. To już 14 sezon tej cyklicznej plenerowej imprezy kulinarnej, która na stałe wpisała się w weekendowy krajobraz dzielnicy. Wydarzenie co tydzień gromadzi lokalnych wystawców oferujących dania z całego świata, świeżo parzoną kawę oraz szeroki wybór produktów rzemieślniczych i ekologicznych. To idealna okazja na odpoczynek na trawie, spotkania ze znajomymi i relaks w unikalnym zielonym klimacie Starego Żoliborzu, a wstęp na teren targu jest całkowicie otwarty dla wszystkich. A kuriera przygotował Michał Krupa.

Słuchajcie, za no dosłownie kilka minut porozmawiamy sobie dzisiaj o sporcie. Inspiracją do tej dyskusji, no jak wcześniej było w zasadzie już wspomniane, jest aktualny mundial. Coś tam, mundial, FIFA, itp., Lewandowski, Ronaldo i te inne sprawy, i o tym sobie porozmawiamy, ale oczywiście nie wszystko będzie się kręcić wokół piłki nożnej, także też podyskutujemy sobie o tym fenomenie, dlaczego to jest fenomen i czy może jakieś inne sporty zasługują na miano sportu narodowego. No i to wszystko za kilka minut, także czekamy z niecierpliwością.

0: Between M and I gives you a stroke and then you die. Ha. Rest in peace.
1: Minęła godzina 19. To czas na wiadomości studenckie, a w nich... Przekręt na studenta. Wypadek na lotnisku. Nadchodzące upały. Wiadomości przedstawi Albert Zdanuk.
2: Fałszywe praktyki studenckie zamiast legalnego zatrudnienia. To właśnie na takim schemacie przez lata miał zarabiać Dariusz K. Cudzoziemcy przyjeżdżali do Polski jako studenci odbywający praktyki, dzięki czemu omijali obowiązek uzyskania pozwolenia na pracę. Na papierze wszystko wyglądało legalnie, jednak w rzeczywistości wykonywali zwykłą pracę. O szczegółach tego procederu Dariusz K. opowiedział dziennikarzom Oldze Orzechowskiej i Marii Pankowskiej. Niedługo później został zatrzymany i trafił do aresztu. Jego historia pokazuje, jak łatwo można było wykorzystać luki w systemie i jak trudno było państwu skutecznie reagować. Tragiczny wypadek na warszawskim lotnisku Bemowo. Rozbiła się mała awionetka, którą podróżowały dwie osoby. Niestety, obie zginęły na miejscu. Do katastrofy doszło w rejonie ulicy Górczeskiej 127. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a straż pożarna prowadziła działania zabezpieczające po wypadku. Teraz śledczy ustalają dokładne przyczyny zdarzenia i sprawdzają, co doprowadziło do katastrofy. Polskę czeka fala ekstremalnych upałów. Synoptycy ostrzegają, że temperatura w niektórych rejonach kraju może zbliżyć się nawet do 40 stopni Celsjusza. Najgorącej ma być na zachodzie, w centrum i na południu Polski, gdzie już w najbliższych dniach termometry mogą pokazywać ponad 30 stopni. W weekend upał ma objąć niemal cały kraj, a lokalnie temperatura może wzrosnąć do 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę temperatur maksymalnych na najbliższe 10 dni. Fala gorąca, która wcześniej dotknęła Europę Zachodnią, ma teraz dotrzeć także do Polski. A wiadomości przygotował Ignacy Kozak.

0: No dobrze, a więc a w ogóle powitajmy Ignacego. Cześć Ignacy.
1: Cześć Ignacy.
2: Witam was serdecznie, dobry wieczór. Przepraszam za lekkie opóźnienie, ale było to spowodowane pewną sytuacją, o której nie mogę powiedzieć, dość prywatną, ale witam was raz jeszcze. Redakcja jest cała czwartkowa, także witam was wszystkich.
0: No więc w tak pełnym gronie możemy zacząć dyskusję na temat sportu. Myślę, że większości populacji, gdy powie się słowo sport, to pierwsze co do głowy przychodzi piłka nożna. No zwłaszcza teraz, przynajmniej tak było u mnie, ze względu na mundial i jakieś inne wydarzenia sportowe, których nazwy za bardzo nie znam, bo to od razu zaznaczę, nie jestem zbytnio fanką piłki nożnej. W 2022 roku byłam sezonówką i faktycznie na kanapie oglądałam no te jakieś mecze, tak? Rozgrywki różne, całkiem sporo, ale to był jeden jedyny wyjątek. Także mam nadzieję, że jakieś mądrzejsze opinie na temat piłki nożnej to zostawię wam. Ale właśnie to, co ważne i też o tym sobie wspomnimy, że piłka nożna to nie wszystko. A jeżeli ktoś myśli, że to wszystko, to sobie też podyskutujemy, dlaczego to jest wszystko w Polsce. Jakkolwiek skomplikowane to nie brzmi. No i zacznijmy od pytania rozgrzewkowego, że tak powiem. Czy uważacie się za osoby interesujące się sportem?
1: Oczywiście, że tak. No, tyle się dzieje ostatnio w sporcie, że tutaj można było gadać o tym przez godzinę, myślę, jakbyśmy się dobrze dopasowali i zgadzali w te tematy. Teraz mamy mundial oczywiście. Każdy z nas, myślę, że w tym pokoju widział przynajmniej fragment tego, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie. Ostatnio jeszcze były

0: finały NBA, nie wiem, czy interesują was takie klimaty?
1: Znam, aczkolwiek no, nie oglądam, bo koszykówka nie jest mi bliskim sportem, bardziej europejsko, zdaje się wrażę, piłka nożna i myślę, że to jest główny gdzieś tam temat tego, o którym będziemy dzisiaj dyskutować. Znam NBA, jakiś tam LeBron James grał, pamiętam, człowiek.
0: Tak,
1: wiem
0: tak.
1: O tym, że no tak, jest jak jest generalnie, ale tak, wiem, że istnieje takie coś i bardzo życzę powodzenia dużo całej ekipie i myślę, że bardziej mundial tutaj, tak europejsko. Więc odpowiadając na pytanie Martyny, przepraszam, że się wtrącę ci w słowo, Michale, myślę, że częściowo się sportem interesuję. Sam ostatnio mniej, ale częściej swego czasu uczęszczałem na siłownię, więc pewnie aktywny, sportowy gdzieś tam trochę jestem, że tak się wyrażę, no i myślę, że na pewno interesuję się częściowo sportem, to jest tak ciekawa rzecz.
0: No tak, tylko czy traktujemy sport jako oglądanie sportu, śledzenie sportu, czy uprawianie sportu?
1: Dla mnie to jest oba, to i to myślę, przepraszam.
2: Nie, spokojnie, spokojnie, tutaj wiadomo, dzielimy się opiniami. Tutaj myślę, że sport, jakby można się interesować sportem, ale niekoniecznie go uprawiając, bo niektóre są na przykład w Polsce średnio ogólnodostępne.
0: No tak.
2: Także to zależy od sytuacji, że tak powiem. Myślę, że piłka nożna, jak ktoś bardzo się interesuje, to gdzieś tam kopał tą piłkę na boisku pod domem, więc to gdzieś łatwiej, ale już jakieś bardziej, nie wiem, rzut oszczepem, to tak chyba nie każdy ma dostęp do oszczepu.
1: Lekkoatletyka jest bardziej, że tak się wyrażę, takim sportem, jakby to nazwać, mam wrażenie, takim już konkretnym.
2: Elitarnym.
1: Tak? Pewnie elitarnym również, aczkolwiek miałem na myśli, że już takim skonkretyzowanym, także jeżeli ktoś się interesuje, załóżmy, bierze udział w zawodach, gdzieś tam trenuje regularnie, także myślę, że taki sport.
2: Albert?
3: No ja to sportem się praktycznie w ogóle nie interesuję.
0: I to też jest dobre.
3: I to zarówno jeśli chodzi tam o oglądanie czy uprawianie tego sportu. Znaczy są takie, no, można to jakoś zaliczyć jako sport, ale nie jest to sport per se, bo chodzi o taką rekreacyjne uprawianie sportu. No typu na przykład ostatnio mi się bardzo żeglowanie spodobało, no, ale nie w jakiejś tam formie regatowej, że tam faktycznie jest jakaś rywalizacja. Jedyny sport chyba, w którym faktycznie rywalizuję i osiągam sukcesy, to flanki.
1: Czy to jest sport, czy powiedziawszy? No.
0: To jest sport.
3: Ja myślę, że zdecydowanie.
0: Jeżeli
3: to jest
0: istnieje studencki. Polska Liga Flanek albo coś takiego, co na pewno istnieje, to musi być sport. I nie
3: przyjmuję. Są turnieje, są zasady.
0: Dokładnie.
3: Tak.
1: Wszyscy wiemy, czym flanki są. Widzę tłumaczyć, myślę, słuchaczom nic trzeba. Aczkolwiek dodam, że dla mnie nie jest to definicja sportu, ale nie oceniam, bo każdy ma własną opinię, własne prawo do wyrażenia opinii i zgadzam się jak najbardziej z tym, że jest to w porządku.
2: Prawda. Podobnie jest z tańcem. Niektórzy nie uznają go za sport, a ja jestem zdania, znając tancerkę, która jest moją też przyjaciółką, to wiem, że jest to też ciężka robota. Tak czy inaczej, przechodząc dalej. Teraz zasięgnijmy gdzieś tam do odmentów. Łukasz, chcesz coś dodać? Chwilka.
4: Tak, ja bym zadał wam pytanie, bo czy gra w szachy uznajecie jako sport?
1: Nie.
4: Bo niektórzy uznają to jako sport, więc...
1: Jedna rzecz. Sport jest dyscypliną, bądź według... Sięgając do definicji, którą zresztą czytałem i udało mi się z nią zapoznać, sport jest definicją aktywności ruchliwej fizycznej, gdzie faktycznie elementy mięśniowe każdego z naszego mięśnia i psychiki i fizyczności powodują rozwój jakikolwiek ruchu. W szachach, przepraszam, że to powiem, nie ma ruchu żadnego poza przesuwaniem palcem, dwoma palcami pionków, więc dla mnie to jest...
0: No, ja się nie zgodzę. Tak samo jak można powiedzieć, że zawody z pokera na przykład, to jest sport czy nie? Czy to jest po prostu hazard?
1: Oj.
0: No właśnie.
1: Taki troszeczkę śliski temat.
2: Śliski.
0: No jak to śliski? No, według mnie sport to jest wszystko, co też dotyczy się do rywalizacji i po prostu mamy grę. Wiecie, co mi chodzi, nie?
1: Tak. Mhm.
3: No tak.
0: No, tak.
2: Może jest to jakaś tam pod... Nie pod granica, pod...
3: Pod kategoria
2: sportu. Może dzieli się to gdzieś na gry zespołowe, umysłowe i jak się nazywa? E-sport, że gra w komputer, nie? To też w sumie jest sport. Ale
0: no właśnie.
2: To też ciekawy wątek. Wracając do pytania, które chciałam tutaj zadać, czyli sięgamy do odmętów naszej pamięci. Czy jest jakieś wydarzenie sportowe, które szczególnie wam zapadło w pamięć?
0: Konkretne, czy...
2: W sensie może być, nie wiem, cały jakiś, nie mówię, że konkretny jeden mecz, tylko że nie wiem, właśnie Mundial 2000 ileś tam.
1: Skok
2: albo...
1: Kamila Stocha.
2: Okay. O,
0: teraz to ugotował.
1: Bratu gotował, tak, aczkolwiek miałem na myśli to, że skoki narciarskie są wspaniałą formą sportu. Mimo, że często nie oglądam, aczkolwiek czasami przy rodzinnych spotkaniach, zwłaszcza zimą, powiedzmy przy świętach Bożego Narodzenia, zdarzało się oglądać tego typu rywalizacje. Wiem o tym, że jest to na pewno wspaniały sport, energiczny, wymagający dużo wkładu pracy, emocji i przede wszystkim wiele, wiele innych rzeczy. Także ja uważam, że takie wydarzenie, nie podam konkretnego, tak, tutaj wydarzenia, aczkolwiek Zakopane znane wszystkim. Ogromna skocznia, wielka kroki.
2: Dobrze, zimowo tutaj.
1: Zimowo. Tak jest. Trzeba troszeczkę chłodzić klimat, ponieważ temperatura za oknem wynosząca 30 stopni no, dobija wszystkich i w tym mnie. Jest za gorąco. W sobotę ma być 40 stopni, czy tam 37 około. Aczkolwiek nie jestem w stanie, nie godzę się na taką pogodę, jest za gorąco.
2: No tak, dobrze. Michał, czy ty coś pamiętasz?
0: No ja bym mógł tutaj dorzucić wiele, właśnie to co się ostatnio działo, ale oprócz tego NBA czy Mundialu, to nie wiem, czy słyszeliście o meczu, jak się nazywa ten sport? No jak się jest w klatce i się biją ze sobą.
5: MMA.
0: No coś takiego, o, MMA.
1: Box.
0: I to było organizowane przez Trumpa z okazji jego urodzin w Białym Domu. Słyszeliście o tym?
1: Tak.
5: Tak.
0: I to mi tak zapadło, jakby, to brzmi tak abstrakcyjnie, nie? Ale ostatnio jeszcze był Roland Garros. Gdzie wiadomo co się wydarzyło, mieliśmy Polkę w finale, ale takie co mi najbardziej zapadło w głowę, jakby o czym teraz pomyślałem, to jak kiedyś oglądałem Copa America, czyli takie Euro, ale dla Ameryki Północnej i Południowej, które jest akurat co roku, co ciekawe, nieco 4 lata. I pamiętam, że zawsze co roku w finale była Argentyna i Chile. I to była po prostu rozgrywka o honor między tymi dwoma reprezentacjami. Z przyjemnością to oglądałem, no tyle powiem.
2: Kto wygrywał z reguły?
0: No właśnie, bardziej bym powiedział, że Argentyna.
2: Mają
0: nie ma
2: przewagę.
0: Się czemu dziwić, nie?
1: No tak, zrozumiałe w pełności.
2: Tak jest. Albert?
3: No ja bym dorzucił takie bardzo dawne wspomnienie, jakie mam związane ze skokami. Kiedyś z babcią jeździłem do takiego domku uniwersyteckiego w górach. Nie byłem bardzo mały, także w ogóle ledwo... No to jest pod Zakopanem w Kirach.
1: A, rozumiem. Okay.
3: Także w ogóle ledwo co pamiętam z tamtego okresu, ale pamiętam, że wtedy było tak, że tam w całym ośrodku był jeden telewizor, taki stary, kineskopowy. I zawsze tam o którejś godzinie, jak były skoki, to nie dało się za bardzo tam nic obejrzeć. Na przykład ja chciałem jako dziecko jakieś bajki, czy coś. Bo wtedy takie małe pomieszczenie było wypełnione z takimi no, typowymi, powiedzmy, no, jakimiś takimi Polakami w średnim wieku, którzy sobie tam piwko pili. Wtedy jeszcze w ogóle można było, wydaje mi się, że można było wtedy palić w pomieszczeniach jeszcze, więc tam było tak szaro od dymu i na tym małym telewizorku tam skakał Kamil Stoch chyba wtedy.
2: Core memory.
1: Prawdopodobnie.
2: Siwy dym.
3: Siwy dym i skok.
2: Ja od siebie mogę dodać powiedzmy prywatną historię. Kiedyś moja babcia pracowała we Włoszech i poznała tam niedoszłego przyszłego dziadka, tak to nazwijmy. No i odwiedził nas kiedyś i to były okolice właśnie jakichś chyba mistrzostw Europy w piłce nożnej. I to było całkiem w sumie słodkie, bo jak grała Polska, to kibicował Polsce, a jak grały Włochy, to my kibicowaliśmy Włochom, tak? Wiadomo, Italii Słonecznej. Także to jest takie core memory, jakie zapamiętałam, jakiś randomowy pan dziadek z Włoch, kibicujący Polsce. Ale to było całkiem miłe, bo nie musiał tego robić, tak? No, ale jednak był w domu Polaków, to tak może wypadało.
0: Żeby mieć jeszcze zęby następnego dnia, tak?
2: Nie, no bez przesady. Bez przesady, no. Aż takiej agresji związanej z kibicowaniem nie mam, ale to też zaraz do tego nawiążemy. Chciałam przytoczyć tutaj szybki ranking odnośnie najpopularniejszych sportów, zaczynając od świata. Pierwsze miejsce to oczywiście piłka nożna, 4 miliardy fanów. Następnie mamy krykiet, co jest, nie wiem, przynajmniej jak na Polskę, dosyć randomowe, ale masz 2,5 miliarda fanów. Potem jest koszykówka, 2 miliardy. Hokej również, egzekwo 2 miliardy. No i potem dopiero tenis ziemny i dopiero niżej siatkówka, 900 milionów fanów. No i tam i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ranking, jeżeli chodzi o świat. A polski jest trochę inny, no i można się domyśleć, jest to oczywiście piłka nożna, siatkówka oraz skoki narciarskie. Czy zaskakują was te statystyki?
3: Nie. No delikatnie.
5: Zwłaszcza z tym krykietem.
3: Tak, chociaż mi coś tak świta, że ten krykiet to jakoś ze względu na Indie chyba jest tak,
0: tak wysoko
3: w statystykach?
0: Tak,
2: no? Tak, główne kraje to są Indie, Pakistan, Bangladesz, Australia i Wielka Brytania, także faktycznie tam mają troszkę większą tą populację, mogło to zakłamać, no wiadomo, znaczy no tak. Zakłamać, nie zakłamać, tylko wiadomo.
0: Wpłynąć na wyniki. No.
2: O, dokładnie, o to chodziło. Dobrze, czyli tutaj trochę zaskoczyło, tutaj nie.
0: No. Jak to gdzieś kiedyś słyszałem, po prostu tak powiem.
1: Ja dodam od siebie, że mnie krykiet w zasadzie wcale nie dziwisz z tego powodu, że myślę, że w zasadzie tak jak moi poprzednicy powiedzieli, jestem również, jest to jakby rzecz, która jest faktycznie dla mnie dość zrozumiała, ze względu na to, że Polacy mają wszelakie preferencje i nie jest to nic szczególnego do zmiany. Także tak, jak najbardziej zrozumiałem.
2: Dobra. No i teraz creme de la creme. Dlaczego piłka nożna jest najpopularniejsza? Najpopularniejsza na świecie, najpopularniejsza w Polsce. Jak myślicie?
0: Łączy nas piłka. Kropka.
1: Pozdrawiam PZPN.
0: Ale czy to te, właśnie, zobaczcie, w Polsce nie ma według mnie osoby w naszym wieku, która nie kopnęła piłki. Co nie?
2: Prawda.
3: No tak.
1: Tak.
0: Po prostu to jest taki sport, który się, nie wiem dlaczego przyjął, ale się przyjął. Może przez to, że nie jest aż taki skomplikowany do gry. Wystarczy tylko piłka i nogi, tak?
3: No ale to samo praktycznie można powiedzieć, nie wiem, o piłce ręcznej albo siatkówce. Chociaż w siatkówce się.
0: Wiesz, no ale idziesz na pole i możesz grać w piłkę, idziesz do hali i możesz grać w piłkę.
3: No tak, ale musisz nadal mieć bramki.
0: No, więc ale
3: tak,
0: bramki,
3: na dobrą sprawę, wiesz, mógłbyś mieć siatkę też.
0: Gdziekolwiek pójdziesz na świecie, to myślę, że ludzie wymyślili każdego rodzaj bramki. Czy to taką bardzo porządną, czy to po prostu patyki. Ja pamiętam, jak na osiedlu za dzieciaka po prostu były takie windy wentylacyjne z garażu i my pomiędzy nimi robiliśmy bramkę, mimo tego, że miały 20 metrów. No to jest taki klimat.
4: No właśnie dlatego też piłka nożna też na ulicy kiedyś za dzieciaka się grało, za młodu, tak? Czy to kredę się brało i rysowało się te bramki, albo gdzieś trzepaki i tak dalej. Wszędzie w nią można po prostu grać i to chyba też dlatego. I każdy może go uprawiać właściwie, no bo na przykład takie pchnięcie kulą, czy nie wiem, to trzeba odpowiednie warunki chyba do tego mieć, a...
0: No, o to właśnie chodzi, że... Piłkę nożną nie trzeba mieć jakichś zbyt ekstremalnych warunków, oprócz posiadania nóg i piłki, która jest okrągła, duża i napowietrzona.
2: Jest.
1: Tak, jeszcze się wtrącę. Myślę, że no, piłka nożna jest popularna z tego powodu, że przede wszystkim myślę, że jest sportem światowym, że może tak jak już wspomniał Michał wcześniej, z naszych redaktorów, to myślę, że na pewno to, że jest sportem wszechobecnym. Myślę, że nawet jeżeli w pewnych krajach jest mniej popularnym, to na pewno jest sportem, który, o którym każdy słyszał. Każdy, nawet młody chłopak, tudzież dziewczyna, miał styczność. Pozdrawiam Agricole serdecznie, boisko na Agricoli. Świetne miejsce. Poznałem, kiedyś miałem okazję raz w życiu być na piłce tam, mimo że nie jestem ogromnym fanem, nie gram w takie sporty, bo czas i moje życie pokazało, że muszę robić co innego, aczkolwiek...
0: Gdyby nie ta kontuzja w 1800,
1: tak, gdyby nie kontuzja w 1984 dokładnie, wtedy byłbym mistrzem świata. Aczkolwiek wracając już tak poważnie do twojego pytania, to myślę, że no, piłka jest popularna, bo z tego, ponieważ jest sportem powszechnym, jest znanym na cały świat, sportem rozpowszechnionym do tego stopnia, że myślę, że w krajach bardziej Ameryki Południowej, bo warto dodać, że w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, jest sport, który ja również miałem okazję przez kilka lat w Warszawie nawet grać. Futbol amerykański, dokładnie, który jest specjalną odnogą futbolu, specjalną odnogą jakby piłki, nie piłki nożnej, ale piłki, po prostu gry z piłką. I również jest to ciekawy sport, popularny, cała liga NFL, polecam obejrzeć każdemu Super Bowl, świetne wydarzenie, co roku wydarzy.
0: Zgadzam się.
1: Oglądałeś? Miałeś okazję?
0: I to ile razy, no.
1: Ojej, bardzo dobrze. Moi drodzy, no myślę, że no przede wszystkim warto pamiętać o tym, że sport jest popularny, rozpowszechniony na cały świat i na pewno daje takie poczucie, jakby to powiedzieć.
2: Aktywności
1: tak jest,
2: w życiu.
1: Dokładnie.
2: Dobra, a myślicie, że to, że piłka nożna jest tak popularna w Polsce, to bardziej jest zasługa właśnie tego, że jest prosta i każdy może w nią pograć, czy może jednak sławny Lewandowski ma na to wpływ, że pojawił się ten jeden wybitny sportowiec, który jest znany na całym świecie i myślę, że z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Bo na przykład w innych sportach, w których idzie nam znacznie lepiej, taka siatkówka na przykład, no nie ma jakiegoś takiego jednego, co jest tak wybitne, że cały świat o nim mówi. Idzie tam nam znacznie lepiej i mamy faktycznie jakby systematycznie jakieś osiągnięcia, a jednak o tej siatkówce aż tyle się nie mówi. Czy myślicie, że faktycznie takie sławne osobistości mają wpływ?
4: Co do piłki nożnej, to ja myślę, że dużo, dużo wcześniej jeszcze też ludzie, zanim jeszcze urodził się nawet Robert Lewandowski, jeszcze jak w latach, pamiętam, 70. czy też 80. osiągaliśmy duże sukcesy, jak medale na Mistrzostwach Świata i to ta geneza jest, myślę, dużo, dużo wcześniej. Oczywiście Robert Lewandowski rozsławił piłkę nożną, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, czyli pokolenia Z, jak to się mówi. Ja jestem akurat z pokolenia milenialsów, ale jeszcze interesowałem się piłką, zanim jeszcze Robert Lewandowski zaczął grać. Pamiętam Roberta Lewandowskiego, jak zaczął grać wtedy w Zniczu Pruszków, w takim klubie pod Warszawą. Nie wiem, czy kojarzycie, być
1: tak,
4: może.
1: Tak,
4: mała
1: miejscowość.
4: Dokładnie. Tak. No i ta geneza popularności piłki nożnej w Polsce to myślę, że sięga dużo, dużo wcześniej. Tak jak już powiedziałem, w 70. pewnie latach, albo i wcześniej nawet.
0: No, trzeba pamiętać, że piłka nożna to jest szczególnie taki sport najbardziej popularny wśród Europejczyków. Wiadomo, ma fanów na całym świecie, ale no jest to sport, który w Europie cieszy się największą popularnością ze względu na to, że tutaj są najbardziej popularne ligi, które są wciąż oglądane na całym świecie. I to, że Lewandowski reprezentuje Polaków, po prostu pokazuje to, że wystarczy, że masz dużą scenę i możesz się dobrze pokazać, nie?
2: Okej, czyli to bardziej był wpływ tego, że jesteśmy w Europie i otaczamy się tą piłką, więc
0: tak,
2: no gdzieś tam to przepływa między nami.
0: Europa jest tym miejscem, gdzie piłka jest popularna i jest inspiracją dla całego świata.
2: Okej, dobra, trendseterzy, spoko. Coś do dodania?
1: Influencer shit, tak zwane.
2: Dobra, to teraz tak zostawiając, może macie jakieś inne propozycje, poza tymi trzema najpopularniejszymi, czyli siatkówka, piłka nożna i skoki narciarskie. Jak myślicie, która dyscyplina sportowa zasługuje na wyróżnienie, jest najmniej doceniana, a powinna być bardziej gdzieś tam wychwalana w Polsce?
4: Wydaje mi się, że koszykówka mimo wszystko. W których może jeszcze tak dużych sukcesów nie mamy, ale myślę, że też jest popularna z racji takiej, że tak jak ja kibicuję Legii Warszawa i też drużynie tej koszykarskiej, to jest właśnie mnóstwo ludzi przychodzi na halę koszykówki, więc to chyba koszykówka jedynie, a co do innych sportów, to nie wiem właściwie, co jeszcze mogłoby być.
1: Moim zdaniem żużel.
2: Też był wysoko notowany w rankingach, tam trochę niżej, bo wiadomo, nie jest to piłka nożna,
1: no
2: ale
1: tak,
2: też
1: tak.
2: Określany chyba bardziej jako sezonowy sport.
1: Myślę, że sezonowy na pewno, bo żużel sport teraz w zasadzie jest pogoda wakacyjna, tak? Bardziej warunki sprzyjają wyścigom samochodowym, że tak się wyrażę. Także myślę, że na pewno jest to coś ciekawego.
0: A jest tutaj może jakiś fan Formuły 1?
1: W naszej redakcji radiowej na pewno znajdzie się ktoś, aczkolwiek tutaj chyba.
0: No w tym pomieszczeniu chyba nie, no to dobrze, bo ja też nie.
2: Łatwo.
0: Ja bym odrzucił od siebie, koszykówka jest dobrym wyborem według mnie. Żużel też jest dobrym wyborem, a żużel był według mnie w takim piku z 10 lat temu maksymalnie. Ale teraz to, co według mnie powinno się rozwinąć w Polsce, to coś w stylu, dajmy pływanie. To jest moje zdanie.
1: Pływanie?
2: Okay.
0: Tak dla zabawy, żeby było coś innego. No.
2: Rybki w wodzie, dobrze, dobrze. Jakieś pomysły?
3: No ja nie wiem w sumie do końca. No na pewno takim sportem, który ja bardzo lubię, też jakby z kategorii motosportów, to są rajdy samochodowe, rally. No, wydaje mi się, że i tak w Polsce w miarę jest to sport rozwinięty. Mógłby być bardziej popularny na pewno, bo według mnie o wiele to jest ciekawsze niż na przykład Formuła 1. Bo jednak te samochody nie jeżdżą w kółko po torze, tylko w takich bardziej wymagających warunkach.
2: Okay, czyli bardziej interesujące niż taka Formuła 1.
0: Tak, w sensie polskie drogi mają dziury, o to chodzi.
3: Tak. Polacy też mogą mieć jakieś predyspozycje tutaj.
1: Słuchajcie, polskie drogi są wspaniałe, co by nie mówić moim zdaniem. Mimo tego, że dużo jest nieprawidłowości w tych drogach, dużo jest nierówności, a także wiele gdzieś tam, powiedzmy, ciężkich sfer do przejścia, to mimo wszystko polskie drogi są wspaniałe. Ja bardzo lubię polskie drogi ze względu na to, że nawet jadąc autostradą czy jakąś krajową drogą, można zobaczyć wspaniały landscape dookoła, wspaniałą aurę polskiej, naturalnej przyrody i to jest coś, co ja naprawdę polecał każdemu z was.
2: Jaki jest pomysł na następną dyskusję? Polskie drogi.
0: Polskie
2: można
0: drogi.
2: To pociągnąć.
1: Polskie drogi.
2: Tak, ja od siebie jestem fanką łyżwiarstwa figurowego, uwielbiam Rosjanki, trochę toksyczna opinia może, ale tak szczerze, gdyby był to popularniejszy sport i bardziej dostępny, bo w Polsce to w tych największych miastach, z tego co się orientuję, da się go trenować. Dlatego właśnie nie zostałam łyżwiarką figurową, jest mi bardzo z tego powodu przykro. No i też nie mamy zbytnio jakiejś tam reprezentacji, która osiąga jakieś sukcesy międzynarodowe. No ale to pewnie też dlatego, że nikt nie inwestuje aż tyle, co w piłkę nożną. Tak, no ale wiadomo, różne są warunki. No i teraz jeszcze inne pytanie. Znaczy dalej wiadomo sportowe, ale gdybyście mogli przez miesiąc, nie wiem, zostać profesjonalnym sportowcem, jaka to by była dziedzina?
1: Siłowa.
0: O Jezu, no. Ping-pong.
2: Ping-pong?
3: No ja myślę, że rajdy samochodowe.
2: Dobra.
1: Ignacy? Siłownia.
2: Dobra. Profesjonalny siłownik.
1: Tak, myślę, że bym robił na martwym ciągu 300 kg na raz.
0: No dobra, no.
2: Dobra, Łukasz?
4: A ja bym powiedział, że te rzutki, co się rzuca, ten daft to się nazywa chyba?
1: Daft, tak, tak.
4: Tak, te rzutki.
2: Dobrze. No i tym, że tak powiem, szybkim quizem odnośnie przyszłych karier kończymy naszą dyskusję. No, dziękujemy bardzo za wszystkie opinie przekazane związane z piłką nożną, siatkówką i innymi rajdami. A teraz posłuchamy sobie Uśmiech Chelsea, Odwaluś, Kraksa, Kryzys.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 25 czerwca 2026 roku. Imieniny obchodzą Dorota, Lucja, Prosper. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. 25 czerwca 1911 roku w Lwowie powstał Związek Polski Piłki Nożnej. Organizacja zajmowała się koordynowaniem rozwoju futbolu na ziemiach polskich znajdujących się wówczas pod Zabrami. Choć działała jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, uznana jest za bezpośredniego prekursora Polskiego Związku Piłki Nożnej, który powstał w 1919 roku. Tego dnia, 25 czerwca 1903 roku, urodził się George Orwell, brytyjski pisarz, publicysta i eseista. Do historii literatury przeszedł przede wszystkim dzięki powieściom Rok 1984 oraz Folwark zwierzęcy, w których ostrzegał przed totalitaryzmem i manipulacją społeczną. Jego twórczość do dziś pozostaje jedną z najważniejszych inspiracji dla debat o wolności i polityce. Również 25 czerwca 2011 roku po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Marynarza. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską, aby podkreślić rolę marynarzy w światowym handlu i transporcie. Dzień ten jest okazją do zwrócenia uwagi na pracę ludzi, dzięki którym towary docierają do nas drogą morską. A kartkę z kalendarza przygotował Albert Żdanuk.

0: Okej, okay, słuchajcie, na nowość szybko puszczę nową piosenkę Taylora, Creatora, która wyszła 3 dni temu. W ogóle mnie to ominęło, ale zobaczyłem, że wyszła. Zobaczymy, nie słuchałem. 3 minuty 41 sekund pod tytułem Sack Harbor. Jest po prostu zdjęcie Taylora na okładce, nic więcej nie wiemy na ten moment. Zobaczymy. Więc słuchamy.
1: Hey, just talk some shit for a second.

0: Dobrze, a więc w dzisiejszym, co to za sample, będzie popowo, jak można się tutaj spodziewać. Ale obiecuję, że... Dobra, nic nie będę obiecywać.
1: Tak? Słuchaj, no nie mamy żadnych uprzedzeń co do ciebie, jak coś.
0: Świetnie, na to czekam, na to potwierdzenie, bo okazuje się, że w radioaktywnym pop to jest nisza, co jest zaskakujące.
1: To by się zgadzało trochę.
0: Tak, ale loud and proud pop girly, let's go. Dobra, tak czy inaczej, zaczniemy od włączenia piosenki. Dosłownie będą się liczyły same początki, także nie trzeba będzie długo czekać, także... A ty już zobaczyłeś, co to za piosenka, ale może tutaj...
1: Ja bym od razu rozpoznał, nie martw się.
0: Tak? No. A, no dobra.
1: Ja uwielbiam.
0: Let's go w takim razie. Może ktoś rozpozna za pierwszym razem?
1: Mm-hmm. No. Jack? O. No co to może być, no? Called you on the phone today.
2: Brzmi jak lo-fi trochę.
0: Jaka to melodia? Jakieś pomysły?
1: Dzisiaj to imię padło w naszym studiu.
2: Dzisiaj?
1: Jak chcesz.
0: Tak.
2: Kiedy?
1: No, mniej niż 10 minut temu.
2: Marvin Gaye?
1: Okej.
0: Trochę głos się nie zgadza. Jakieś inne pomysły?
3: Nie wiem, dla mnie to jest w ogóle jakby zupełnie nie mój rejon tak muzyczny, więc nie mam pojęcia.
0: Dobrze, ukrócę wasze męki.
3: Dobrze.
0: Był to utwór od oczywiście Olivii Rodrigo, nazywa się One Step Forward, no Three tak. Steps Back. No i teraz usłyszymy piosenkę, która jest okredytowana? Nie, no, nie wiem, jak to się nazywa. Tak czy inaczej, z tej piosenki Olivia musiała wpisać do tych jakichś tam credits właśnie te prawa. I teraz posłuchamy, zobaczymy, czy usłyszycie podobieństwo.
1: Wow.
2: Na petach, tak.
1: Ale to było strasznie krótkie. W sensie...
0: Tak.
1: Nie, no dobra, nic nie powiem. Ale no fajne.
0: Tak czy inaczej, dosłownie ten jeden początek, trwając kilka sekund, został uwzględniony we wszystkich prawach, także wszystko jest legalnie, jeżeli chodzi o utwór Olivii. To, co się dowiedziałam tam gdzieś czytając o tym, bo nie za bardzo się znam na jakichś muzycznych zjawiskach, jest to nie sample, a interpolacja. I różni się to tym, że nie jest dosłownie wyciągnięty ten fragment i wklejony do piosenki Olivii, tylko że jakby został nagrany od nowa, ale wykorzystując tą samą linię melodyczną, akordy i takie tam podobne muzyczne rzeczy. No ale tak czy inaczej no, brzmi to całkiem podobnie. U Olivii trochę ten początek jest jeszcze owiany, że tak powiem, ptakiem śpiewów i letnim powietrzem wiosennym i tak dalej, porankiem. No ale przynajmniej mi się tak wydaje, nie wiem jak u was, że to podobieństwo jest słyszalne.
2: Czyli typowo spokojną, ambientową przestrzenią warszawską. No taka prawda, myślę, że warszawiacy w większości tak się trącą. Niestety, że ja próbuję żyć takim performatywnym trybem życia, a im to niestety niekoniecznie wychodzi.
1: Ja bym dodał tutaj jedną rzecz, bo co ciekawe, tutaj poruszyliśmy temat Taylor Swift i Olivii Rodrigo. Na jej pierwszym albumie Olivii Rodrigo ona zaśpiewała w jednej piosence melodycznie i rytmicznie tak samo jak Taylor Swift na jednej z jej piosenek. Nie wiem, czy o tym słyszeliście kiedyś.
2: Tak,
0: nawiązujesz do Deja Vu i Cruel
1: tak,
0: Summer.
1: Dokładnie. Nie znałem tytułów, ale dziękuję, że mi mówisz.
0: Tak.
1: No i to jest właśnie to, że niby to jest też niby interpolacja, tak? Ale Taylor Swift pozwała Olivię Rodrigo i dostała 50%, że tak powiem, zarobków z tego, co dostaje Olivia. Tylko przez to, że to brzmi podobnie jak zaśpiewała, chociaż jest kompletnie coś innego, nie?
0: Tak, dosłownie też specjalnie tam jak szukałam tego, trafiłam na te piosenki i tak szczerze, bardzo ciężko. W sensie tam jest dosłownie jeden taki moment, gdzie one, nie wiem, jakoś tak bardziej ściskają gardło i jest taki dźwięk przeciążony czy coś. I to może faktycznie widać to podobieństwo, ale ogółem jakbym, nie wiem, pierwsza słysza tego i tego, nie powiedziałabym, że to jest skopiowane. Tylko jeden błąd Olivii był taki, że ona od zawsze deklarowała się jako Swiftie i że jest fanką i od zawsze gdzieś tam, czy to jak były te jakieś L, to taka gra, że oni jej dają słowo i ona śpiewa, to co druga piosenka to była właśnie Taylor, więc trochę się zdradziła, więc no nie ciężko było powiązać, że mogła gdzieś tam, nawet podświadomie w sumie, zaczerpnąć inną.
1: No niefortunnie i tyle.
0: No niestety, pieniądze lecą. Ale, że tak powiem, to nie sprawia, że jej piosenka jest mniej lubialna.
1: No dobra, no to pytanie. Czy Taylor Swift w takim razie nie jest Girls Girl?
0: To jest mocny statement.
1: To by brzmiało na to, że nie jest, bo dosłownie nie wspiera swojej koleżanki z branży.
0: I to fanki.
2: Nie ma żadnego Girls Who tutaj, to
1: no, dosłownie.
0: Trochę boli. Ale nawet jak był ostatni jej album, The Life of a Showgirl, to w jednej piosence tam ponoć był to, jak się nazywa, nie roast, tylko jak się piosenka jest roast. Diss na Charlie, bo tam odnośnie...
1: Tak, odnośnie białego proszku.
0: Tak, mąż Charlie to jest przyjaciel byłego Taylor, tak to szło. I no i przez to tam właśnie... Jest trochę beef i tam niby Charlie też jakieś statementy dawała, albo w piosence się odgrywała, że chyba Sympathy is a Knife?
1: Coś takiego.
0: Tam jakieś były skomplikowane, ale to może kiedy indziej sobie podyskutujemy o dramach związanych. Możemy kiedyś zrobić dyskusję o Taylor Swift, co wy na to? Mogę wam przedstawić cały lore. Całą historię życia.
1: Proszę dziewczynę i pozwolę, żeby się sobie pogadały.
0: O, świetnie, mi tam się podoba. Będzie girls talk i uwagi od mężczyzn. To całkiem... Myślę, że mogłoby wyjść ciekawie.
2: Aczkolwiek F dla Charlie XCX.
4: Tylko a propos Taylor Swift, to jeszcze musiałaby do nas jedna dziewczyna jeszcze dołączyć do audycji. To może wtedy by...
1: No, wiecie, to myślę, to dopiero za tydzień. Może.
0: Ja bardzo chętnie ogółem, tylko nie wiem, czy zniesiecie taką dawkę informacji.
1: Ja zniosę wszystko.
0: Podoba mi się to nastawienie.
3: Jak sobie poradzimy.
2: Ja uwielbiam Taylor Swift, całą muzykę, że tak się wyraża, White Girl Music.
0: Tak? Jaki jest twój ulubiony album, Taylor?
2: Taylor Swift? Moment, sprawdzę, bo ja nie znam po tytułach, aczkolwiek...
0: A kolor układki?
2: Ojej, niebieski, tak niebiesko-biały powiedzmy.
0: 1989,
2: tak,
0: prawdopodobnie.
2: Tak, jest. Aczkolwiek chciałem powiedzieć a propos White Girl Music, ja jestem fanem Charlie XCX, Brat, to jest mój ulubiony album.
4: Ja jestem bardziej fanem Dawida Podsiadło, na którego koncert idę w najbliższą sobotę, więc...
5: Na Narodowym,
1: też słyszałem, że na Narodowym. Ale tak, dobra, pamiętacie, jak godzinę temu chciałem wam zadać pytanie, ale zostałem odcięty od prawa głosu. Tak. Moje pytanie, które też chciałem poruszyć w trakcie dyskusji, to będzie moje pytanie zamykające dzisiejszą audycję. Komu kibicujecie na mundialu?
2: Francja.
1: Mic drop, nie?
2: Francja.
0: Polska jeszcze gra? Czy już odpadło?
1: To nie te czasy.
0: Argentyna, nie?
1: Okej, no dobra.
2: Messi?
1: Albert, Łukasz?
3: Tak, no ja tutaj... No ja nie śledzę w ogóle w sumie tego mundialu, więc...
0: Nikaragua.
3: Nie wypowiem się.
4: Wiecie co, ja chyba... Nie mam jakiejś swojej ulubionej drużyny, ale nie wiem, postawiam chyba na Argentynę mimo wszystko ze względu na Messiego. Niech powtórzy to.
1: To ja rzucę kontrowersyjnie na sam koniec. Iran.
2: No tak.
1: Ja mam nadzieję, że Iran wygra na amerykańskiej ziemi mundial. To jest moje zdanie. I tym akcentem skończymy. To mówiłem ja, Michał Krupa. Dzisiaj ze mną w studiu była Martyna Szmałda.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Również ze mną byli panowie, czyli Albert Zanuk.
3: Cześć wszystkim.
1: Ignacy Kozak.
2: Do usłyszenia. Przepraszam za spóźnienie raz jeszcze i mam nadzieję, że za tydzień będę o czasie. Chociaż kto to wie. Dziękuję.
1: No i oczywiście nasz realizator Łukasz Szrata.
4: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: Bye bye.

episode.

0: terug uit Waki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam na naszym fanpage'u facebookowym, będzie trochę nowych albumów, ale więcej zdecydowanie zapowiedzi koncertowych. Ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje, zapowiedzi niekoncertowych, albumowych. Ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje na kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczne Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym to dzisiejsze wydanie. No a teraz zaczynamy od pierwszej płytowej zapowiedzi. To prawda? Założę się, że wszyscy z Was już znają ten utwór. No ale tutaj muszę zadać to pytanie. Kto czeka na 10 lipca? To będzie piątek za 2 tygodnie. No ja powiem, że czekam z ogromną, ale naprawdę ogromną niecierpliwością. Właśnie tego dnia ukaże się najnowszy album studyjny zespołu The Rolling Stones. Jak o tym przeczytałam, to już było jakiś czas temu, to aż na początku zupełnie w to nie mogłam uwierzyć, znając newsy z obozu Rolling Stonesów, że raczej trasa koncertowa to się nie odbędzie, no bo niektórzy członkowie zespołu mają jakieś problemy zdrowotne. No, ale 10 lipca nowa płyta, no i są już 2 single zwiastujące to wydawnictwo. Jeden taki, można powiedzieć, tak, z ogromnym potencjałem na stanie się przebojem radiowym, być może nawet już się stał, bo dosyć często słyszę kompozycje Interstar w różnych stacjach radiowych. No i ta troszeczkę bardziej rockowa, czyli Rough and Twisted. No i teraz obydwu posłuchamy.

Tak właśnie brzmią dwa utwory już ujawnione z najnowszej płyty Rolling Stones, która ukaże się 10 lipca i nosi tytuł Foreign Tongues. Ja teraz sobie przysłuchałam te utwory i nagle chciałabym też nawiązać do ich poprzedniego albumu studyjnego, wydanego już jakiś czas temu, czyli Hackney Diamonds. Ja pamiętam tę płytę jako bardzo taką, można powiedzieć, trochę jakby staroświecką, może nie, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale taką brzmiącą jak zdecydowanie coś, co wydarzyło się dobre 40-50 lat temu. No a tutaj już mamy zdecydowanie bardziej współczesne granie. Widzę doskonale, że kompozycja In The Stars jest takim, można powiedzieć, typowym hitem radiowym i też rekomendowanym przez wykonawcę i jego wytwórnię do grania nas w stacjach radiowych i na listach przebojów. A kompozycja Rough and Twisted to jest taki, można powiedzieć, troszeczkę w innym stylu snippet tego albumu, też do grania. 10 lipca już niedaleko, aż się nie mogę doczekać właśnie tej premiery. No a my przechodzimy dalej. No i teraz będziemy mieli taką część audycji, gdzie skupimy się na nagraniach live. Będzie jedna nowa płyta i zapowiedź płyty, która ukaże się we wrześniu. No to zaczynamy od tej nowej płyty. Zacznę od tego, że nowa płyta to się nową autorką nowej płyty jest zespół Jennifer, autorem nowej płyty jest zespół Jennifer Lynn and the Groove Revival. I ten album nazywa się Electric Eden. Jest to nagranie z koncertu z północnej Dakoty, w którym doskonale słychać świetnie współgrającą ze sobą publiczności muzyków. Płyta jest utrzymana w takim, można powiedzieć, rockowo-bluesowym klimacie, czyli można powiedzieć, że niedaleko od Stonesów odchodzimy. No ale te utwory na żywo naprawdę brzmiały fantastycznie. Nie znam, przyznaję, ich wersji studyjnych, bo nigdy wcześniej na Jennifer Lynn and the Groove Revival nie trafiłam. No ale ta płyta live mnie absolutnie zainteresowała. Z ciekawostek mogę dodać, że chyba pod numerem 3, patrząc po tytule, kryje się utwór coverowany, czyli White Rabbit. To chyba był Jefferson Airplane, jak dobrze pamiętam, ale to na chwileczkę, za chwilę sprawdzę. A teraz dwa utwory z tegoż albumu.

0: Oh, thank you. Thank you very much. We appreciate that.
1: Brawa po wykonaniu utworu Nothing Holding Me Down. Zdecydowanie zasłużone. No i naprawdę tutaj widać było mocną energię. No ja też przyznaję, że jak przesłuchiwałam tę płytę, to byłam bardzo, że tak powiem, może nie tyle zadziwiona, co bardzo zachwycona wokalem Jennifer, który jest niby trochę nowoczesny, no bo jednak brzmi trochę współcześnie, ale ze zdecydowanymi nawiązaniami do lat, do bluesa z lat 50. czy 60., bo momentami mam wrażenie, że te piosenki brzmią no troszeczkę tak, jakby były nagrywane wiele lat temu. Nie zagrałam tutaj kompozycji White Rabbit, którą doskonale wszyscy znamy, ale też jeśli zainteresowała was ta płyta, to polecam też przesłuchać ich wersję, która jest dosyć mocno zaskakująca. Przesłuchałam jej fragment i w ogóle na początku się nie poznałam, że to jest to White Rabbit, które wszyscy doskonale znają. No a my przechodzimy dalej, jeśli chodzi o płyty koncertowe. To jest news w zasadzie sprzed kilku dni. Pulp w zeszłym roku był bardzo triumfalny powrót tegoż zespołu z albumem More. Teraz będzie ukaże się płyta koncertowa zatytułowana po prostu Live. No ale to nie wszystko, ponieważ Live płyta ukaże się 28 sierpnia. No, chyba na samym początku audycji powiedziałam, że będzie to we wrześniu. No prawie trafiłam. No ale oprócz tego będzie też film zatytułowany What Do You Do For An Encore? No i to będzie film o taki dokumentujący trasę, a w zasadzie koncerty Pulp w arenie O2 w 2025 roku. Film ukaże się na platformie Mubi. Powiem szczerze, nie znam tej platformy. No i to będzie jesienna premiera. Miejmy nadzieję, że później może trafi też do kina albo na inne platformy, no bo widać, że tutaj muzycy chcieli udokumentować swój jakże triumfalny powrót, jeśli chodzi o powrót sceniczny. Naprawdę brzmi to absolutnie fantastycznie. No i już się nie mogę oczekać. Jak tylko gdzieś znajdę ten film, to na pewno go obejrzę, bo bardzo lubię oglądać filmy koncertowe, ponieważ jeśli na jakimś zespole nie miałam okazji być, no to fajnie jest zobaczyć, jak oni prezentują się na żywo. A jeśli na jakimś zespole byłam, a potem oglądam jakiś koncert, to rodzą się wtedy wspomnienia z koncertu, na którym byłam. No i fajnie czasami tak wrócić. Jednym z utworów zapowiadających właśnie to wydawnictwo i ten film jest kompozycja Sunset, której teraz posłuchamy. I scan the menu options. I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing. I do not have a voice, so I bought myself a ticket

0: Good night, and safe travels. And remember, take care of each other.
1: Zdecydowanie kompozycja Essence musiała być utworem zamykającym ten koncert. Samo pożegnanie Jarvisa Cockera, no i też taki automatyczny dźwięk, że mówiący o tym, że życzy wszystkim uczestnikom dobrej nocy, to sugeruje. Swoją drogą, jak spojrzałam na tracklistę tego albumu, to jest kompozycja, która będzie jako ostatnia. No, ale tam było dużo ciekawych kompozycji wcześniej. Zwróciłam uwagę na kompozycję Disco 2000, która chyba jest jedną z tych najbardziej znanych, jeśli chodzi o pulp. No i już się nie mogę doczekać tego albumu. No niestety przyjdzie nam poczekać na niego dłużej niż na płytę The Rolling Stones, która już za nieco ponad 2 tygodnie, a tutaj trzeba poczekać całe wakacje. No ale myślę, że będzie warto. No i cały czas będę się zastanawiać, jak tu dotrzeć do tego filmu, bo tak jak już mówiłam, bardzo interesuje mnie dokumentacja koncertowa, szczególnie dla zespołów, na których nigdy nie miałam okazji być. No ale liczę po cichu, że może Pulp jeszcze wróci do koncertowania i może jednak przyjadą do Polski. Chociaż z tego co wiem, to chyba właśnie też tego 28 sierpnia grają koncert w Manchesterze, więc marzenie o powrocie do koncertowania już w zasadzie zostało spełnione. Teraz trzeba tylko znaleźć czas, żeby się na taki koncert wybrać i posłuchać hitów tego zespołu. Do tej pory wspominam zeszły rok, czerwiec roku 2025, kiedy oni wracali, ponieważ dla mnie i dla wielu też moich znajomych było to bardzo ogromne zaskoczenie, że oni w ogóle wracają, bo przez wiele, wiele lat było u nich cicho, jeśli chodzi o ten zespół. No ale płyta Mor, pamiętam, że podbijała listy przebojów i single zwiastujące też dosyć długo królowały się w playlistach stacji radiowych. No a my przechodzimy dalej. Kolejna zapowiedź albumu. Tym razem już nie będzie to album koncertowy, a będzie to album studyjny. Dokładniej 12. studyjny album zespołu Europe, zatytułowany Come This Madness. No i on ukaże się jeszcze później, bo 25 września tego roku. No i co mamy? Wiem, że z tego albumu mamy 2 utwory i jeden z nich, czyli The Cult of Ignorance, za chwilę posłuchamy, a później jeszcze się odniosę do Europe, bo mam kilka słów do powiedzenia.

tym utworze to klasyczne, naprawdę bardzo, bardzo klasyczne Europe, które ja bardzo lubię. No i tak sobie słuchałam tej kompozycji, no i doszłam do wniosku, że z największą przyjemnością wspomnę w dniu dzisiejszym o koncercie, na którym byłam, o koncercie Europe, na którym byłam. To był rok 2024, to był koncert na Stadionie Narodowym. Festiwal, jak dobrze pamiętam, nazywał się Warsaw Rocks. No i tam był taki skład, że był Jam, później była Omega, później było Europe, a na sam koniec zespół Scorpions. Były to bardzo dobre koncerty, no ale pamiętam, że Europe chyba najbardziej mnie z tej czwórki zaskoczyło. No Scorpionsi, przyznaję, dla mnie absolutnie nie byli zaskakujący, bo już ich kiedyś się na żywo miałam okazję obserwować i to było wiele, wiele lat wcześniej. No ale Europe absolutnie mnie zaskoczyło. Mam jeszcze kilka ciekawostek dotyczących albumu Come This Madness, który ukaże się we wrześniu. No bo tutaj przeczytałam, że w nagraniach tego albumu wzięli gościnnie udział muzycy tacy jak Tobias Forge z zespołu Ghost oraz Michael Ackerfeld z zespołu Opeth. Więc tutaj też fantastyczni goście. Nie wiem, czy na przykład mamy tutaj jakieś fragmenty wokalne, które ta dwójka się zaśpiewała, czy co zrobiła. Myślę, że się niedługo o tym przekonamy. Album składać się będzie z 11 utworów. No i jest to album wydany tak naprawdę po wielu latach, bo ostatnia studyjna płyta zespołu Europe ukazała się w 2017 roku, więc przyszło nam czekać prawie 10 lat na nowy album, ale myślę, że było warto poczekać. No nie mogę się też doczekać tej premiery, więc widzę, że wrześniową jedną edycję na pewno już mam częściowo zaplanowaną, bo pewnie będę wracać do płyty Europe. A co jeszcze z ciekawostek, to jest też informacja, że Europe zapowiedział jubileuszową trasę z okazji 40. rocznicy wydania albumu The Final Countdown. Tak, tego albumu, gdzie znalazł się właśnie ten chyba ich najbardziej znany utwór i chyba też kompozycja Carrie, jak dobrze pamiętam. No i teraz i w ramach tych koncertów oni będą wykonywać całą zawartość tej płyty na żywo. No i tutaj jeszcze dobra informacja dla fanów Europe z Polski, bo w Polsce jest zaplanowany jeden koncert 20 października 2026 roku. Wystąpią na warszawskim Torwarze. Właśnie się o tym dowiedziałam, więc muszę sprawdzić, czy bilety jeszcze są, ale jak tak dobrze wspominam ich poprzedni występ, jako można powiedzieć support na Stadionie Narodowym,

No to zdecydowanie myślę, że warto pójść na ich koncert. Chociaż też pamiętam, że od znajomych, że mówili, że oni koncertowo wypadają zawsze fantastycznie. No a my przechodzimy dalej, czyli do kolejnej zapowiedzi płyty. Tym razem mamy nowy album zespołu Eels, zatytułowany Cookie Happened. No i pierwszy utwór zwiastujący to wydawnictwo nosi tytuł Cup in Hand i teraz go posłuchamy.

Tak właśnie brzmi Ilse w swoim najnowszym utworze Cup in the Hand, a płyta Cookie Happened ukaże się jeszcze później niż płyta Europe, niż płyta Pulp, niż płyta Stonesów, czyli 16 października. Czyli teraz mogę powiedzieć, że chyba jedna z październikowych audycji częściowo też zostanie poświęcona tym albumowi. Jest to płyta, która jest następcą albumu, który, jak dobrze pamiętam, grałam w roku 2024, czyli Ilse Time. I pamiętam, że też bardzo mi się ta płyta spodobała. A jeszcze tutaj mam ciekawostkę od wykonawcy tego utworu, raczej od wokalisty, bo on powiedział, że ten utwór, single Cup in the Hand, przedstawia jedną z powracających postaci albumu, człowieka próbującego pogodzić się ze swoimi błędami. I wokalista do tego dodaje, że chciałem brzmieć w tym utworze trochę jak ktoś wyczerpany życiem, ktoś, kto wszystko zepsuł, ale w końcu zrozumiał swoje błędy i próbuje je naprawić, podchodząc do tego z pokorą i skruchą. Wiecie, jak działają wytwórnie płytowe? Nie obchodzi nas to, co nam dostarczycie, tylko upewnijcie się, że na pierwszych dwóch utworach brzmicie jak pokonani. I mówi i, czyli wokalista, zakładam, zespołu Ilse. No i to jest kolejna premiera tegoroczna, na którą ja chętnie zwrócę uwagę. No a teraz przechodzimy do kolejnej, można powiedzieć, dość mocno bluesującej płyty. Tym razem wracamy do Ameryki. No i będziemy słuchać najnowszego albumu Russa Green. Wybrałam tę płytę dzisiaj, dlatego że chciałam mieć takie, można powiedzieć, dopełnienie, troszeczkę może uspokojenie dzisiejszej audycji. Trochę takiego bluesa, ale w takim bardziej rockowym wydaniu mieliśmy dzisiaj w audycji. No a teraz może troszeczkę bardziej taki blues w wydaniu contemporary. No i mam nadzieję, że jeden utwór, czyli Lint Redux z tej płyty, który swoją drogą otwiera płytę Stonehold, bo właśnie tak ten album się nazywa, wam się spodoba.

Introduction, czyli dialog, mogę powiedzieć, harmonijki z gitarą. Jeszcze jestem wam winna kilka informacji na temat Russa Greena, ponieważ zakładam, że nie jest to znany artysta w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że amerykańska scena bluesowa jest tak ogromna, że nie sposób to wszystko ogarnąć. No i też ja się też staram wybierać artystów troszeczkę mniej znanych, no chyba, że tak zwani klasycy wydają jakieś świetne albumy studyjne. Pamiętam, to chyba było jakoś rok temu, to Buddy Guy wydał taki album, że nie mogłam go nie zagrać. No bo czasami trzeba szukać klasyków, a czasami szukać, można powiedzieć, debiutantów albo artystów mniej znanych. No to co wiemy o Russie Greenie? Russ Green to jest artysta urodzony i wychowany w Chicago, który w swoim dorosłym życiu przebył podróż chyba po całych Stanach Zjednoczonych, by ponownie wrócić do Chicago. No i jego pierwszym instrumentem, na którym komponował utwory, z uwagi na to, że nie był w stanie zakupić sobie gitary, była harmonijka ustna, bo ją już posiadał, więc dosyć ciekawa historia na ten temat. A co do jego albumu? Tak jak już mówiłam, ten album nazywa się Stone Cold i jest to drugi album studyjny, który on wydał. Debiutował 8 lat temu, w roku 2018, albumem City Soul, który został bardzo dobrze przyjęty przez amerykańską publiczność i amerykańskich krytyków. Więc dla fanów Russa Greena, no to sporo trzeba było czekać, żeby wydał ten drugi album studyjny. No i tutaj, zgodnie z informacją prasową, ten album wskazuje na to, że po tych 8 latach jest to zdecydowanie artysta dojrzalszy. No ale w sumie nie jest to w żaden sposób zaskakujące. Co ja jeszcze widzę w tych utworach, w tym utworze, który przesłuchaliśmy? No widzę zdecydowaną inspirację też latami 60., latami 50., takim można powiedzieć starym chicagowskim bluesem, który mi czasem towarzyszy. No i w sumie, jeśli chodzi o Russa Greena, to tyle, bo teraz patrzę na zegarek i widzę, że powoli muszę się z wami pożegnać. Ja mam jeszcze kilka takich informacji techniczno-organizacyjnych. To zacznijmy tak jak zawsze, czyli przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności, ale za 2 tygodnie. Za tydzień jestem poza Polską i będę chłonąć muzykę w Grecji. No i za te 2 tygodnie spotkamy się i opowiem o mojej greckiej muzycznej przygodzie. Ci, którzy pamiętają, lipiec ubiegłego roku, to też miałam taką muzyczną grecką przygodę, festiwal Really Satins. Tak mi się podobało w zeszłym roku, że w tym roku zdecydowałam się wrócić. Chociaż trochę inny jest klimat tego Release Athens w tym roku. Zobaczymy, jak zespoły, które zobaczę, się zaprezentują. Teraz po prostu powiem wam do usłyszenia, a na koniec Russ Green w utworze Nobody Knows.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

thanks to Pro. Stupid.

still prove.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

0: Piątek, 26 dzień czerwca 2026 roku. Dziś aktywacja piątkowa wita się z wami po raz ostatni w czerwcu i wita się z wami w dość kameralnym
1: ostatni
0: składzie.
1: Ostatni się raz wita z wami.
0: Tak, w tym miesiącu tak.
2: Już nie będzie.
1: Nie, ogólnie tak ostatnio.
0: A nie, no to tak, to też prawda, bo
1: kończymy nadawanie.
0: Drugiej takiej aktywacji nie będzie. Teraz jesteśmy we trzech, potem wróci Julka, wróci Maja, wróci być może Seba, Franek i tak dalej. I to nie będzie już to samo.
2: Pozdrowienia.
0: Pozdrowienia dla nich, tak jest.
2: Do więzienia.
0: Słuchajcie, dzisiaj właściwie będziemy w dosyć luźnym klimacie. Ponieważ porozmawiamy sobie po prostu co u nas, co przyniósł nam ostatni tydzień. Ten ostatni tydzień w zasadzie egzaminacyjny dla niektórych. Dla niektórych po prostu kolejny tydzień pracy.
2: Ciężkiej, w zakładzie pracy, tak. Ciężkiej pracy.
0: Ciężkiej lub mniej ciężkiej.
2: Kolejny tydzień w zakładzie pracy.
0: Znaczy no wiecie, no.
2: No tak.
0: Wszystko, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, może nam przynieść dosyć ciekawe wątki do dyskusji, także zostańcie z nami do co najmniej do 19.30, chociaż mamy nadzieję, że zostaniecie do 20.00 i mamy nadzieję, że się będziecie dobrze bawili. Potem widzimy się z porcją informacji, a za chwilę będzie płyta tygodnia, a teraz Last Valentine's od Pink Panthers.

Melancholijne granie, które momentami brzmi jak wrocławskie The Cure, dokładnie tak prezentuje się najnowsza, trzecia już płyta zespołu Kielichy pod tytułem Savant. Mamy tam całe spektrum tego, jak brzmieć może noise rock. Sam pierwszy utwór jest idealnym kompromisem między nawalającym po uszach instrumentalem, a spokojnym, powoli narastającym wokalem. I chociaż porównanie do tak legendarnej formacji jak The Cure może wydawać się na wyrost, to przyznać trzeba, że mało jest zespołów, które są w stanie partiami instrumentalnymi i ich monumentalizmem przywołać to znane nam właśnie z The Cure poczucie szarej, przytłaczającej głębi. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radiu Aktywnym. Cześć!

0: Węgierek.
1: Tak, słuchaliśmy właśnie utworu Pożegnanie od projektu Kielichy, ale wbrew pozorom to wcale nie jest pożegnanie, bo w zasadzie to przed chwilą słuchaliśmy płytki Savant, czyli naszej obecnej płyty tygodnia od właśnie wspomnianych Kielichów. I no ja uważam, że bardzo bujało.
2: Mi się już nie chce, bo już dwa razy o niej mówiłem. Mi się nie chce trzeci.
0: Zaraz poleci...
1: Tak szybko?
0: Miki. Nie no, żartuję.
1: Miki, powiedz coś, jak ci się podobało.
0: Chciałem tempem za... No ja, jak mi się to podoba, ja mogę powiedzieć o tym tyle. Poszedłem na koncert.
3: Dziękuję.
2: No też bym poszedł.
0: Kurczę. Jakby grali, to bym poszedł na koncert. Tak. Ale... I tylko tyle powiem.
2: Bo wiecie, co ja sobie...

0: usłyszycie za chwilę w Kurierze Kulturalnym.
1: Tak, to też prawda.
0: Też jest dużo koncertów będzie.
1: Tak, w ogóle wiecie, bo
0: się odbywać.
1: Jak ja sobie tak odpaliłem tą płytkę, to ja mówię, kurczę, to jest coś, czego bym chciał przesłuchać, tak wiesz, jeszcze poza płytą tygodnia, poza naszym wejściem antenowym, bo to naprawdę jest spoko. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest właśnie ten rodzaj muzyki alternatywnej, który gdzieś tam trafia w moje gusta, czy...
2: Czy to Langusta?
0: No
1: czy nie wiem, czy to jest przypadek.
0: Sobie, słuchałem, fajne jest. Bo polecam jakby to jest, całą płytę.
1: Tak honestly, to jest mój pierwszy kontakt z muzyką projektu Kielichy. Nigdy wcześniej o nich nie słyszałem, a bardzo żałuję, bo jest to no kawał jakościowej muzyki i mam nadzieję, że ich wkrótce usłyszymy. A my wkrótce usłyszymy się na Kurierze Kulturalnym. Także już teraz posłuchamy sobie Herc Odrysów.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już dziś czekają na nas dwa bardzo ciekawe eventy. Pierwszy odbywa się na Syrenie i jest to wydarzenie pod tytułem Powered by Młody Franke, na którym zagrają Milion Lat Przestępnych, Norbelana, Młody Franke i Pierwszeństwo, chyba w duecie, oraz Psychoanaliza. Koszt to 30 albo 70, w sumie chyba...
2: Złotych?
1: No chyba tak. Aha. Nie wiem. A więcej informacji macie na Facebooku Syreny, gdzie właśnie wydarzenie będzie się odbywało, a zaczęło się w sumie już i będzie trwało jeszcze długo, także jak ktoś jest w pobliżu, to zapraszamy. Również dzisiaj w godzinach poaktywacyjnych rozpoczyna się na Barce nad Wisłą w pawilonie tanecznym Paloma wydarzenie Kumbi Warszawa, czyli muzyka południowoamerykańska, latynoska w połączeniu z elektroniką, trochę taki house, trochę coś ten, i jest zupełnie za darmo, będzie trwało aż do zachodu słońca i bardzo ciekawa selekcja od Kumbi zagra dla was Hemol, Kozak oraz Stegny. Jutro, w sobotę, odbędzie się Cold in Berlin, czyli darkwave'owa impreza w chmurach. Kultowe już wydarzenie z DJ-em Hiroshimą na czele. Zagra tym razem również z nim DJ Bismu. Rozpoczyna się to o 23 w klubie Chmury i koszt to 20 zł. Zapraszamy serdecznie.
2: Dobra, a to cena. Był Oleg Szal.
1: Tak.

0: Minęła godzina 19, czas na wiadomości studenckie, a w nich... Słoneczny rusza nad Bałtyk. Komunikacyjny trypletni. Muzea zamykają drzwi na weekend. A wiadomości przedstawi Miki Krzychowicz.
1: Już jutro na tory oficjalnie wraca kultowy pociąg słoneczny. Od soboty aż do końca sierpnia codziennie dojedzie z Warszawy Zachodniej do Ustki, a w weekendy trasę do Gdyni obsłużyły dodatkowo skład słoneczny BIS. Podróż klimatyzowanym Pietrusem do Trójmiasta zajmie nie... Co to jest Pietrus?
0: Pietrus to jest pociąg.
1: Serio? Wow.
0: No.
1: Okej, okay, no to tak, Pietrus do Trójmiasta zajmie, podróż z Warszawy zajmie niewiele ponad 3,5 godziny, a bilety będą po 60 i 75 zł. Można zabrać są psa i rower za darmo, a Koleje Mazowieckie uprzedzają, że jest bardzo dużo chętnych, no i no, pociągi będą pękać w szwach, dlatego warto kupić bilet wcześniej. Od jutra również jakby w transporcie jesteśmy, warszawski transport publiczny przechodzi na wakacyjny rozkład jazdy, który potrwa do końca sierpnia. Urzędnicy tłumaczą to mniejszym ruchem w mieście, dlatego przygotujcie się na to, że tramwaje oraz metro będą kursować nieco rzadziej. No a bez zmian na szczęście pojedzie SKMK, ale natomiast najbardziej ucierpią na tym autobusy, dużo cięć w rozkładzie, a do tego zostaje całkowicie zawieszonych linia 160-161, więc warto sprawdzić przed pojechaniem do pracy, czy na przykład akurat 160 jedzie obok mnie, więc to jest taki autobus, że no akurat sobie sprawdzę. A przed nami jeden z najgorętszych weekendów w historii Warszawy, bo termometry mają pokazać blisko 40 stopni. No i z tych powodów ucierpiała nawet kultura i Muzeum Narodowe, które podjęło decyzję, że w sobotę i niedzielę zamyka swoje najważniejsze oddziały. Jakby jeśli nie dacie rady odwiedzić gmachu głównego, Muzeum Plakatu w Wilanowie czy też Królikarni, to przez najbliższe dni to możecie bez problemu odzyskać te pieniądze lub wykorzystać je w innym terminie. No i co ciekawe, Żar z Nieba nie odwołał koncertów z cyklu Pianokrąg w Parku Rzeźby, które odbędą się plenerowo, no i zupełnie bez zmian. Mimo wszystko w tym po prostu uważajcie na siebie i szukajcie cienia, całuśki i pijcie wodę w radyjku.
0: Dziękujemy, Krzysiu.
1: Tak, bo to Krzysztof Chmielewski przygotował.
0: Tak jest, pozdrawiam.
1: Wiadomości.

0: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, brzuch boli.
0: Brzuch boli, tak.
2: Dzień dobry.
1: Brzuch boli od pizzy, no. Dokładnie. I to jest historia prawdziwa w zasadzie, bo słuchajcie, dzisiaj dyskusja będzie na temat tego, co u nas...
0: Co nie daje.
1: Co u nas ostatnio, więc słuchajcie, tak. Trzeba
2: co nie daje, co nie
1: tym,
2: daje nam co spokoju.
0: Co nie daje bólu brzucha.
1: Mikiego boi brzuch.
2: Mikiemu nie daje spać ból brzucha, a wam, reszcie osób.
1: No, słuchaj, mi...
0: A Oskarowi sumienie. Ciężkie jak kłas.
1: Mi pewne rzeczy chodzą ogólnie po głowie.
0: Ja wiem.
1: A nawet nie rzeczy, a osoby, ale to może nie na antenę. Ale słuchajcie, jakby... Miki, proszę cię.
0: A wracamy zaraz.
1: Nie puść parę. Jakby przepraszam.
2: Na antenie.
1: Słuchaj. Dzisiaj.
0: Dobra.
1: Co było ostatnie? Co się u nas ostatnio działo? Słuchajcie, ja mam tak dobry humor, ale czuję, że mi się trochę zwoje przegrzały. Słuchajcie, no.
2: No trochę, nie trudno to
0: od
2: dzisiaj.
0: Od czego?
2: Od pizzy.
1: Od pizzy, no.
0: Weź. Ostra pizza, lubaszce na tym. Nie. Na alej, no na tej kurde, aż nie chce mi się gadać po prostu o tego bólu.
1: Słuchaj, współczujmy. Jakby ja w ogóle taki miałem koncept, żeby powiedzieć o tym, że wczoraj byłem na koncercie.
2: O, jakim? Jaki to był koncert?
1: Pergin.
0: Pierdzi?
1: Przepraszam. W sensie, tak jak jest per pan. Jak mówisz do kogoś per pan, to on się nazywa per Jean.
0: Jean, tak.
1: I to był jakiś taki niszowy, kurczę, nawet nie wiem, czy można to określić, hip-hopowiec, czy coś w tym stylu.
0: W sensie raper.
1: No, tak się zastanawiam, bo ja nie jestem do końca pewny, czy jego można było określić raperem tak naprawdę, ale to było coś ciekawego. Ogólnie koncept był taki, że kolega do mnie napisał i słuchajcie, kolega mówi... Ej, dawaj, pójdziemy ze mną, moim bratem, jego kolegą na koncert. No i poszedłem. I był tam taki Paweł i... Nie, nie, no słuchaj. A tak na serio to... No to było spoko, bo to była taka muzyczka w pokroju tego, co mniej więcej słucham z tych właśnie rejonów hip-hop i tak dalej. Bo to nie był czysty hip-hop, to było coś... Może jakiś R&B? Trochę coś w tym stylu, ale nie aż tak bardzo.
0: Czyli taki romantyczny.
1: W sensie ja nawet nie wiem jak to określić, bo to kurde nie był taki, wiesz, ja rozmawiałem o tym też z kolegą,
2: ale
1: że...
2: ten Pergin ma 217,5 tysiąca
1: no właśnie,
2: słuchaczy.
1: Tak, a grał wczoraj nad Wisłą, na Marymoncie, także...
0: Na Marymoncie jest Wisła?
2: Na Marymoncie, tak, w sensie nie ma Wisły.
1: Inaczej, bo to od Dworca Gdańskiego,
2: no
1: jak się przechodziło...
2: Nie jest.
1: No to może, nie wiem, kurczę, Nowe Miasto, Żoliborz, no, ja nie wiem jak to określić, tak. To chyba była przystań Żoliborz, o.
0: Aha.
2: Tak.
1: I tam w tamtym miejscu, kurczę, słuchaj, ja sobie słucham, ja mówię, kurczę, no całkiem niezła muzyka. A gdyby nie to, że brat mojego kolegi go zachęcił do tego, żeby tam pójść, to by mnie tam nie było. I bym nie miał o czym dzisiaj mówić i w zasadzie byśmy mieli problem, byśmy gadali znowu o falafel.
0: No, albo moim bólu brzucha.
1: Albo o twoim bólu brzucha i o tym, dlaczego nie jeść pizzę.
0: No.
1: No, ale... Ogólnie, co mnie zaskoczyło, to było to, że faktycznie tam było bardzo dużo. Właśnie w zasadzie ja...
0: Czy ja już mogę mówić o filmach?
1: Tak, za chwilę, ale...
2: No,
1: dobrze.
2: Możesz.
1: Słuchaj, mnie na przykład jeszcze tak kończąc zaskoczyło to, że dosłownie, stary, tam były same dzieci. Jakby autentycznie, jak sobie patrzę, to tak ludzie 13, 14 lat, jakieś 15-latki do mnie zagadywały.
0: No, a kto słucha rapu?
1: Hej... Co?
0: Rap jest spoko,
1: co
2: ale no coś jakby, w tym jest.
1: Wiesz,
2: no.
1: Ja się zastanawiam, ten gościu według mnie jakby, ja zupełnie pierwszy raz o nim usłyszałem, a tam Pergin, ja mówię, what? On jest aż tak bardzo znany, jak widać statystyki.
0: Czyli to ujęło całemu doświadczeniu.
1: Koło 200 tysięcy, jakby moim zdaniem większym experience dla mnie,
0: dzieciaki
1: to było
0: się
1: to,
0: ekscytowały.
1: Że dzieciaki się nim ekscytowały, a nie sam jego koncert, bo jakby koncert to koncert jak koncert w sumie, nic mnie nie, jakby wiesz, nic mnie tak nie zagrzało.
0: A, czyli
1: tego.
0: Słaby koncert.
1: W sensie taki, wiesz, no, ja nawet nie jestem pewny, czy on śpiewał na żywo, w sensie nawijał na żywo, czy on leciał z playbacku.
0: Oj, to już spore wykroczenie.
2: To już
1: niezły
2: fal start.
1: Właśnie tak. Ja do tego też chciałem przejść.
0: Ale duże oskarżenie też dla rapera.
1: W zasadzie to, kurczę...
0: Mordo, ty na playbacku rapujesz. To jest bardzo mocne.
1: Mógł lecieć.
0: Powiedziałeś to na antenie.
1: Bo on, tak,
2: będzie
1: wiesz,
2: pozew.
1: Bo on tak, po tej audycji. W sensie, to wiesz, to jest taka moja personalna opinia, że mi się wydawało, że on leciał z playbacku i był bardziej takim hype manem niż raperem, takim stricte raperem. Ale moim zdaniem tutaj można wyciągnąć faktycznie coś takiego pozytywnego w sumie z tej sytuacji, bo jakby nie patrzeć, to utrzymuje kontakt z fanami, jakby on był w środku, wśród tych wszystkich osób, on się wbijał w pogo, więc to było całkiem spoko.
0: A coś negatywnego wyciągnąć?
1: Jeżeli chodzi o negatywy z tego koncertu?
0: No.
1: Kurczę, że to nie było aż tak przemyślane, moim zdaniem tam było tak duszno, można było bardziej przemyśleć, jak ułożyć tą przestrzeń, bo ja widziałem, że tam parę osób po prostu schodziło z gorąca i z duchoty, jaka tam była, mimo tego, że na dworze było gdzieś z 18 stopni, więc nie było aż tak gorąco. To tam było duszno po prostu od ilości ludzi, od tego spędu, bo ten klubik był naprawdę mały. Moim zdaniem lepiej by było, gdyby nawet zrobili ten koncert po prostu na schodkach nad Wisłą, bo ten tłum by się jakoś rozbił. A jednak ci wszyscy ludzie stali.
0: Ale to fajnie,
1: wiesz,
0: tak
1: zepchnięci.
0: Ten pogo się ogóle, tak ze spoconymi ludźmi.
1: No i właśnie
0: ludźmi.
1: To jest kolejna rzecz, którą
0: tam kłakami też rzucają, albo wiesz, albo łokciami,
1: no,
0: to
1: no,
0: spoko.
1: No. I to jest w zasadzie też kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, że w zasadzie to mnie zaskoczyło to, że da się robić pogo na koncercie hip-hopowym, jakby ja nigdy tego nie widziałem.
0: Naprawdę?
1: W sensie rzadko, bo mi się kojarzy... Pogo mi się kojarzy właśnie z muzyką metalową albo z rockiem.
0: A byłeś kiedyś na jakimś trapowym koncercie?
1: Kurde, byliśmy na Żabsonie, pamiętasz?
0: Nie. Byliśmy na Żabsonie?
1: Kurde, byliśmy na... Czy to był Żabson? Nie.
0: Znaczy ja
1: to...
0: byłem dwa razy na Żabsonie,
1: kurczę, a może...
0: ale...
1: Czekaj, czy to... A może to był...
2: Ja
0: chodzi
2: nigdy
0: o to...
2: nie byłem na nie, chodzi żadnym o takim ten... koncercie. Pamiętasz,
0: chodzi o to, że na muzyce trapowej...
1: Bo pamiętasz, jak byliśmy z Natalką na Juweniliach?
0: Na kim?
1: Kurde, ja nie pamiętam, ten co ostatni...
0: Ja byłem tylko na innym koncercie.
1: Białas chyba, ale pamiętasz, bo się...
0: Chodzi o to, że na muzyce trapowej jest tak mocny bas, że ludzie świrują, no, i coś, też robią pogo.
1: Coś może być w tym i faktycznie ja pamiętam, że mówiłeś, że do tego są takie fajne rzeczy, ale to nie na teraz.
0: Jakie fajne... Aha, narkotyki.
1: No,
0: w sensie nie, tak, na koncert,
1: tak, nie, no tak wiesz, tak się zastanawiałem, bo w zasadzie też... Kwestia substancji psychoaktywnych na koncertach też mnie zastanawia. Pytanie, czy to też...
0: Czy ja mogę już gadać o filmach?
1: Nie jest w pewnym sensie cenzurowanie sztuki.
2: Tak.
1: Lecimy do filmów, bo ta dyskusja schodzi już w tematy, które nie powinna.
0: Dobrze, to ja mam... Ja ostatnio byłem na takim snobistycznym filmie, bo oczywiście jak inny mogłem pójść, czyli nowy film Pawła...
2: W jakim kinie byłeś?
0: Byłem w kinie Wisła. A potem byłem dwa razy na tym filmie.
2: Wiem na jakim filmie byłeś, ale powiedz, jestem ciekawy.
0: A potem byłem w kinie muzeum, czyli w tym kinie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Fajne kino, bardzo fajne. Byłem na filmie...
2: A tam nie byłem nigdy.
0: Akurat. To jest w tym klocku takim obok, tam pod ziemią.
1: No ten, ale to jest ten biały, tak?
2: Okay.
0: Biały klocek obok, taki mały. Obok budynku MSN-u.
1: Obok schodków.
2: Muszę się
0: jakich
2: wybrać.
0: Jakich schodków?
1: Ty mówisz o
2: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w centrum, nowe.
1: A
2: o tym starym mówisz?
1: Pałacu Kultury, dobra, to już wiem,
2: tak,
1: no.
2: Bo nie wiem.
0: Tak.
1: Nie, to już
0: i
1: wiem,
0: co?
1: Gdzie,
0: no. No i ten film, na który poszedłem, od razu zdradzę, to jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
2: A, Ojczyzna leciała wszędzie wtedy.
0: I ja...
2: I Zuzia, jeżeli tego słuchasz, bardzo źle, że nie chciałaś pójść na ten film.
0: Widziałeś ten film?
2: No właśnie nie, bo Zuzia nie chciała na niego pójść. Byliśmy na Konwickim, jak daleko stąd, jak blisko, w Muranowie i też mega spoko, bo tam setna rocznica urodzin była chyba parę dni temu i tam w ramach jakiegoś cyklu też, o którym w ogóle tu mówiłem już kiedyś w Muranowie właśnie.
0: Dobrze, a to ja mogę dokończyć, a potem tobie damy?
2: No, tak.
0: Super. To tak, to film... Ojczyzna, ogromny hype, ogromny, bo on dostał najważniejszą nagrodę europejską, co nie? Czyli Złotą Palmę w Cannes za najlepszą reżyserię. Mega hype. Czy film jest fajny? Tak. Czy film jest dobry? Tak. Czy film jest nudny? Też tak. I
2: czy film jest warty tego hype'u?
0: Nie jest tego warty. O wiele bardziej mi się podobała Zimna Wojna. Z jego filmów, ten film jest taki trochę za bardzo wydumany, za bardzo polityczny, za mało biograficzny i za mało o relacjach, o emocjach. To są moje zdanie. Jest tam dużo o takich wojennych Niemcach, o to, żeby się odrodzić, żeby być jak Goethe, bla bla bla, sranie w banie. Tomek Mann jedzie gablotą z Frankfurtu do Weimaru, no i fajnie, fajnie. No tak, jego syn przedawkował talerze.
1: A co trzeba by zrobić, żeby ten film ci się spodobał, żeby on był lepszy?
0: Co zrobić? To jest film.
1: No. Czego zabrakło?
0: No tego, co mówiłem. Zabrakło biograficzności tych relacji, bo to jest film, który opowiada o pisarzu, który dostał Nobla, o Tomasie Manie. I on jedzie sobie z Frankfurtu do Weimaru i tam gada. I ten film ma za mało o relacjach, za mało o uczuciach, za dużo jest tam wydumanych politycznych kminek.
1: Kurczę, no to wydaje mi się, że można by to poprawić tylko w ten sposób, że ktoś inny musiałby to wyreżyserować i potem...
0: Ale stary, poczekaj, ktoś to jest film. Superwizji. To, no. to jest skończone.
1: No.
0: Tak się nie mówi. Że tak cię tutaj teraz zdzielę łyżką, jak rodzic.
2: Szmatą.
0: Ale nie mówi się tak, że się coś ten... Film, jak obraziłbyś autora, gdybyś tak powiedział bardzo. Mogę ci to powiedzieć po wizji.
1: Nie, w
0: sensie... A co tam ciebie, Olek?
1: W sensie, ja uważam,
2: tak,
1: że...
2: znasz mnie?
1: Nie, w sensie on się pytał, co u ciebie, ale ja ogólnie myślę, że faktycznie to jest trochę tak, jakby podważać dzieło literackie, czy tam filmowe.
0: No autor myślę, żeby się obraził, że Paweł Pawlikowski mógłby mieć
1: przepraszam, panie Pawle,
0: naprawdę niemiły potem wieczór, jakby.
1: Kurczę, przepraszam, panie Pawle, to nie tak. Postawię panu piwo. No.
2: Ale Oskar nie oglądał tego filmu, nie, jak nie coś, więc... Nie.
0: Ale warto, bo to ja fajny też, film polski, po niemiecku cały film jest, więc fajny.
1: A po akty wszyscy chodziliśmy na film, do kina.
0: Więc tak, Ojczyzna Pawła Balikowskiego, czy warto, czy warty hajpu? Nie. Dziękuję.
1: Co tam u ciebie, Olek?
2: U mnie?
1: No.
2: Poza tym, że byłem w tym kinie też, bardzo dobry film, nie znałem aż
1: samym,
2: tak.
1: Tak czy...
2: Nie, na innym, na Konwickim, nie znałem szczerze mówiąc aż tak bardzo jego twórczości i tam to jest jak daleko stąd, jak blisko. To jak daleko stąd, przecinek jak blisko, taki jest tytuł. I to jest chyba jeden z mniej popularnych filmów, wydaje mi się. Nie wiem, czy to był jedyny pokaz z okazji jego rocznicy urodzin, czy nie, ale akurat na tamten trafiliśmy. I no w sumie jak to po tego typu kinie, bardzo mieszane emocje i bardzo duże jakieś przemyśleń, które trzeba przeprocesować. Na pewno warto się zapoznać z jego twórczością, bardzo ciekawa, i też wcześniej był wyświetlany film z tam lat 80., 70., tak, był Gierek tam, więc zakładam, że coś koło tego.
0: O kurde, muszę obejrzeć w takim razie.
2: Nie, ale to mówię o poprzednim, bo były dwa filmy. Pierwszy to był taki...
0: Nie, mówię, że Gierek jest, to ja muszę zobaczyć Gierka.
2: Ale to Gierek był w innym filmie. Ten drugi, no to był taki pełnometrażowy, tam ponad 2 godziny. I on był... Chociaż wydaje mi się, że to też był podobny bardzo okres. Też jakieś lata 70., 80. Jedyne, co mi się nie podobało, to zwróciłem uwagę, że... Jak pan skacze z okna, to spada w innym miejscu, niż ma faktycznie mieszkanie. Potem jak oni w tym mieszkaniu są, to minusik, bo ja nie lubię bardzo takich rzeczy. Mógł skoczyć na ulicę pod tym mieszkaniem faktycznie, nie?
0: Że sra wyżej niż ma dupę?
2: Nie, chodzi o to, że jego ciało spadło w innym miejscu, niż miał mieszkanie. To tak, to tyle. A w ogóle... skończyłem na tym, że wcześniej był film bardziej o nim, to nie był film biograficzny, on był króciutki, połączony z jakimiś tam kadrami z początku Polski Ludowej aż do Gierka właśnie mniej więcej, i opowiada o przeżyciach z wojny, o jakimś podejściu do sztuki, do swojej pracy artystycznej i tak dalej.
0: Kurde, to fajne, fajne, muszę sobie obczaić, bo bardzo mnie ciekawi sobie ten okres właśnie powojenny. Tak, tak. Właśnie nawiązuję, bo to tak teraz tak nawiązuję właśnie do tego filmu, o którym ja mówiłem, Ojczyzna właśnie, czyli post-war cinema. Mm-hmm.
2: To jakiś 49 był?
0: Mm-hmm. Właśnie mało jest twórców. No co, Andrzej Wajda czuł 60, co nie?
2: Nie, ale w sensie, że ten film toczy się w 49.
0: Aha, no właśnie. Mnie strasznie ciekawi ta taka, wiesz, jak te... No nie wiem, czy to film w Warszawie, ale właśnie na przykład w, wiesz, jakby w otoczeniu powstającej z gruzą Warszawy.
2: No tak, to też mnie zawsze takie kadry ciekawią.
1: Ale i właśnie ciekawe jest też to, jak one powstają, nie? Bo w zasadzie zwykle jest tak.
0: Jest taki film trochę.
1: Że te kadry w sumie powstają, wiesz, później niż
0: no tak,
1: Warszawa.
0: Jest taki film Andrzeja Wajdy. Niewinni czarodzieje. On jest z 60 któregoś roku, ale on pokazuje jeszcze trochę taką właśnie takich... To jest film o szlających się po mieście ziomkach, o Bazylim, który się zakochuje, i oni się szlajają właśnie po takiej Warszawie, która jest zepsuta i to jest, znaczy taka no w gruzach, to jest fajne.
2: No, a to były po prostu kadry faktycznie nagrane
1: czyli
2: w
1: to,
2: różnych okresach.
1: To taki dosyć film a la dokumentalny.
2: Nie,
1: też.
2: To był krótkometrażowy film, bo on trwał 40 minut i trochę miałem wrażenie, że zanim w ogóle zdążyłem się połapać, o co tam dokładnie chodzi, to on już się skończył, ale myślę, że nie chodziło tam o nic. Myślę, w sensie że... był tam jakiś zamysł na pewno i w ogóle był ciekawy też jak na początek. Jak to było wydarzenie z okazji rocznicy tam jego urodzin. Ale to nie był taki typowy film. Natomiast ten drugi, ten pełnometrażowy był bardzo dobry. Były motywy kościelne, ale prawosławne, więc to jest też ciekawe. Były ludowe motywy. Film taki, bym powiedział, w stylu trochę może poniekąd Kieślowskiego, też nie ma aż tak dużo tych reżyserów polskich, to tak łatwo trochę porównywać ze sobą wszystkie te filmy, bo ich po prostu nie ma dużo.
0: Oj, zaraz się teraz napiszą.
2: No ale stosunkowo, ale mówię o filmach z PRL-u, że stosunkowo nie jest tak bardzo dużo.
0: No tak, była cenzura, reżyserów. Ale na przykład Wojna Światów.
2: No tak.
0: To jest...
2: No ale mówię o takiej bardziej znanej twórczości, generalnie kręci się wokół jednej osoby, głównego bohatera i jego różnych przeżyć, które może niekoniecznie przeżyć, bo to trochę ciężko o tym powiedzieć, że to są przeżycia, bo one nie są bezpośrednio pokazane, a bardziej to, co się dzieje w jego głowie i chyba każdy to też interpretuje w trochę inny sposób, co czyni ten film ciekawym i tam nie ma absolutnie nic dosłownego, więc no tym bardziej ciężko w ogóle mi było o nim porozmawiać tuż po wyjściu z kina. Musiałem faktycznie przeprocesować cały ten film od nowa trochę.
0: Dwoma piwami?
2: Ale tak, nie.
1: Ale tak w zasadzie, jak na przykład masz sytuację, w której nie wiesz do końca, o co chodzi, to chyba właśnie o to
0: jest
1: chodzi.
0: Fajny stan.
1: O to właśnie chodzi w tym filmie, że jakby ja też tak miałem kiedyś, że oglądałem taki film. Ja też tak miałem.
0: Przecież jeden film oglądałem przez miesiąc, był to Mulholland Drive, po prostu chciałem go bardzo zrozumieć, a okazało się, że to nie jest takie fajne, tylko samo oglądanie jest fajne.
1: Bo ten film ogólnie, z tym filmem było tak, że ja sobie go oglądałem, ja myślałem, że to jest jakaś zmiana sceny, a on po prostu się skończył. I zaczęły lecieć napisy, ja mówię, ej, hola, a o co tutaj kurde chodzi?
0: Hola, panie reżyserze.
1: Jakby ja nawet nie mam pojęcia, o co chodziło w tym filmie, bo on się skończył wtedy, kiedy właśnie miała nadejść puenta. A tej puenty nie było, więc ja się zastanawiałem, albo tutaj ten reżyser nie miał pomysłu na to, jak go skończyć, albo specjalnie zostawił oglądających bez żadnej puenty.
0: To dosłownie tak się kończy film z Ojczyzna. Też.
2: Filmy dosłownie często nie mają puenty, skłaniają no, do przemyśleń.
0: Nie muszą mieć
2: takich
0: puenty
2: czy innych, ale to no, nie jest powiedziane, że ale musi mieć puentę, czy się kończy kwestia dobrze albo źle. Ja to właśnie lubię takie filmy, które się kończą na niczym trochę.
1: No, ale w zasadzie to jakby też może być taki zamysł, żeby zostawić cię z takim myśleniem, jak my mamy, w sensie przynajmniej ja, że czy on to zrobił specjalnie, że zostawił nas bez tej puenty, czy my mamy sobie tą puentę wywnioskować?
0: Nie no, on zrobił, on nagrał film, reżyser, i zmontował pewnie, więc to pewnie taki był jego zamysł, jeżeli o to ci chodzi, jeżeli to się zastanawiasz właśnie o tym.
1: A to jest kolejny fajny wątek, bo
0: on ma dosłownie kontrolę nad każdą klatką tak tego filmu.
1: W zasadzie to jest też tak, że jeżeli reżyser cię zostawia z takim niedomówieniem, to dosłownie to samo robią w reklamach. Bo w reklamach właśnie o to chodzi, że na przykład, a wyobraź sobie, dlaczego żyrafa na przykład nie mogła być niebieska, nie? I a dlaczego niebo nie jest różowe? Na to pytanie wam nie odpowiemy, ale za to możecie sprawdzić naszą najnowszą coś tam. I zostawiałem cię z takim, wiesz.
0: Ale filmy są trochę bardziej subtelne. Nie podsuwają ci niczego po tym, jak się skończą, albo po tym, jak no, jakby tak zadają ci pytanie, tylko po prostu, wiesz, sobie tam no, idą.
2: Tamten
0: i film,
2: był,
0: do domu,
2: tamten film
0: do domu
2: był na przykład zakazany przez władze komunistyczne, przez scenę kręconą na dworcu gdańskim z wywożeniem Żydów pociągami z Polski. I spodziewałem się więcej po tej scenie, w sensie większej wyrazistości, jeżeli ten film no, leżał w szufladzie aż do końca PRL-u, a to było właśnie bardzo subtelne. Myślę, że w dzisiejszych czasach większość ludzi, tak powiem może, żeby to jakoś eliciarsko nie zabrzmiało, ale większość ludzi nawet by nie dostrzegła pewnie tego motywu, tego pociągu w ogóle i Żydów w nim.
0: No a wiesz, jakieś Sowieci to jednak była. To jednak była firma.
1: Słuchajcie, ja myślę, że w zasadzie
0: cenzury.
1: Można się zastanowić nad tym, co jeszcze nas zastanawia pod kątem filmów i innych takich dosyć ciekawych case'ów. Natomiast ja w zasadzie też miałem taki pomysł, Miki, żeby pokazać nam, naszym słuchaczom w zasadzie, to, jaki ostatnio znalazłem bęgerek. W ostatnim czasie też, jeżeli
0: jaki znalazłeś bęgerek?
1: O to, co u nas się działo. Bo w zeszłym tygodniu była u nas Aleksandra, która jest jedną z artystek, które były właśnie też na wspominanym podczas wywiadu ZX Music Camp w Sopocie. A w Sopocie była również Beata Szewczyk, Betty Szewc, która wydała 11 czerwca swój kawałek, jeden z pierwszych, pod tytułem Supeł. I on mnie w zasadzie zaczął zastanawiać i chodzi mi po głowie. Także chyba chciałbym się z wami podzielić właśnie supłem. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Także oddaję was w ręce Betty.

0: kartka, kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 26 dzień czerwca 2026 roku, a imieniny obchodzą Dawid, Jan, Paweł, Jeremi, Jeremiasz oraz Pelagia. Oto kilka wydarzeń, Jan, które miały miejsce.
2: Pelagia to
1: dnia.
2: Właśnie postać z Niewinnych Czarodziei.
3: No i Bazylii i Pelagia. Jan Paweł też.
1: I Jan Paweł.
2: No. GMD.
1: A w 1977 roku w Market Square Arena w Indianapolis Elvis Presley zagrał swój ostatni koncert w życiu. Występ zgromadził ponad 18 tysięcy widzów, a razem z nim na scenie wystąpiły m.in. takie gwiazdy jak Frank Sinatra, Eric Clapton czy Kenny Rogers, Deep Purple, Cheap Trick, Grateful Dead czy Kiss. Niespełna dwa miesiące później, 16 sierpnia 1977 roku, artysta
2: wziął i umarł.
1: Tak.
2: Dlatego, że przedawkował kanapki z masłem orzechowym i bekonem.
1: No, grał
3: pizzę
1: z takimi...
3: przedawkował.
1: Grał z takimi gwiazdami, że hit. Słuchajcie, tego dnia też w Wielkiej Brytanii w 1997 roku ukazało się pierwsze wydanie książki

0: wokalistek muzyki pop oraz R&B. To serio jest R&B?
1: Don't know, man.
0: Jest to jedna z największych wokalistek, które występują na scenie w XXI wieku, z czym się ja osobiście na przykład nie zgadzam.
1: No zostałem nie.
0: To do interpretacji Mai. Natomiast jest znana ze swojego imponującego czterooktawowego głosu.
1: O kurde.
0: Imponujące. Dziękujemy ci, Maju. To była Maja Wala i kartka z kalendarza.

0: Beskitu. Beskitu. Pijmy wodę, bo właśnie o nawodnieniu chcieliśmy wam przypomnieć. I właśnie przez to, że czujemy się nienawodnieni wystarczająco.
1: Nie, no właśnie wystarczająco.
0: Albo wystarczająco i chcemy się nawodnić jeszcze bardziej. Także,
1: właśnie.
0: Także
1: musimy kontynuować
0: bardzo
1: to.
0: Się cieszymy, że byliście z nami i słuchaliście naszego nudnego japingu. Albo może nie nudnego, bo było dosyć
1: nie, no
0: ciekawie.
1: Tak, w sensie raczej to, tak, raczej był nudny.
0: To, ale w sensie to było coś innego niż zwykle. Ja jestem mega szczęśliwy, że nam jakoś to wyszło. Też ze względu na to, że jest nas tylko trójka w studiu. I był ze mną oczywiście niezastąpiony Miki Krzychowicz.
1: Kłaniam się, nara.
0: Po raz trzeci w tym tygodniu, Olek Szol.
2: Siemo.
0: A ja nazywam się Oskar Pietrusiński. Miały być z nami również Maja Wala i Julka Cwenarna.
1: Ale je, są też z nami.
0: Dziewczyny są z nami
1: pewnie
0: duchem.
1: Pewnie oddychają tym samym tlenem co my, są albo patrzą się na ten sam,
0: słuchaj,
1: na tę samą lampę, co
0: one
1: jest.
0: Są w naszych one sercach są. Po prostu. One są po prostu
1: no,
0: w naszych
1: tak,
0: sercach.
1: Są w naszych stary. Sercach, tak, Oskar. Są.
0: Także tak. No cóż, dziewczyny może wbiją do nas za tydzień albo dwa. Ja żegnam się z wami na najbliższe dwa tygodnie. Wracam za trzy tygodnie pełen sił po regeneracji. Być może odwiedzi... Tak, być może odwiedzi was Sebastian Borkowski, na co bardzo liczę. Jeżeli nie, to zajmie się wami Miki Krzychowicz i Olek Szol, którzy na pewno
2: zajmiemy się
0: będą,
2: wami.
0: Na pewno będą z wami. Oj,
1: na
0: będą
1: pewno
0: robili
1: się
0: z wami fajne
1: z wami.
0: Rzeczy. Oj,
1: jaj, pendecho.
0: Oj, tak. Ale słuchajcie, my z chłopakami się zajmiemy sobą, wy zajmijcie się sobą i spędźcie ten weekend jak najlepiej potraficie. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Pa, pa.
1: Pa, pa.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, barki, leżaki, fajki.

Ini gak bosen.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w przejecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.